czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

rozpoznasz ludzi, których już jest dane. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie?

0: teraz. Reklama.
1: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
2: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
1: Zaraz wszystko wyjaśnię.
3: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
0: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Poranek w Stalowej Woli zapowiada się deszczowo, z burzami, więc parasole w dłoń. Temperatura wyniesie około 14 kresek, a lekki południowo-zachodni wiatr nie powinien przeszkadzać. Powietrze będzie dobrej jakości, dlatego oddychać można pełną piersią. Po południu ciemne chmury nie opuszczą nas, a termometry pokażą maksymalnie 18 stopni. Jutro przewidujemy przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 21 kresek. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
5: Jest szósta, News SK2, Anna Łobocka. Za nami kolejna wymiana ognia na Bliskim Wschodzie. Amerykańskie siły przeprowadziły naloty na Iran, celując w systemy łączności oraz stanowisko obrony przeciwlotniczej. Teheran powiadomił z kolei o przeprowadzeniu uderzeń odwetowych na cele w regionie. Strona irańska ogłosiła też zamknięcie żeglugi w cieśninie Ormus. Z kolei amerykańskie dowództwo twierdzi, że tranzyt statków handlowych wciąż trwa. Do kolejnych nalotów odniósł się Donald Trump, prezydent USA zapowiedział, że zostaną one wznowione, jeśli Iran nie podpisze porozumienia. Przez blisko 9 godzin odpowiadał na pytania śledczych. Jarosław Kaczyński był przesłuchany w związku ze śledztwem w sprawie tzw. dwóch wież. Prezes PiSu został wezwany do prokuratury w charakterze świadka, a z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
6: Rzecznik prokuratury przekazał, że przesłuchanie przebiegło w większości w dobrej atmosferze, było rejestrowane, w trakcie zarządzono kilka przerw, a protokół liczy

0: 40 stron. Jarosław Kaczyński odpowiedział na wszystkie pytania, choć na początku zaznaczył, że samą prokurator, która mu je zadawała, uznaje za nielegalną. Prezes PiS nie rozmawiał z dziennikarzami ani przed, ani po przesłuchaniu. Z kolei mecenas Jacek Dibuła, czyli jeden z pełnomocników austriackiego biznesmena, który ma status pokrzywdzonego, uważa, że odpowiedzi Jarosława Kaczyńskiego były niewiarygodne i liczy, że ocena prokuratury będzie podobna.
1: Skręci meble, wkręci żarówkę, naprawi cieknący kran. Dąbrowa Górnicza jest kolejnym po Sosnowcu i Czeladzi miastem w Zagłębiu, które wprowadza program Złota Rączka dla Seniorów.
2: Moja mama jest właśnie w takim już wieku, że jadę teraz z nią na przykład do lekarza, pomagam. Mąż zawsze jej tam coś pomoże, ale są jednak ludzie tacy, że no nie mają tej pomocy.
3: Jeśli miasto ma taką możliwość, żeby podesłać osobę, która taką naprawę czy usługę wykona jeszcze za darmo, świetna inicjatywa.
1: Mieszkańcy 60+ będą mogli skorzystać z 4 bezpłatnych usług fachowca rocznie.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: SK2 Sport.
1: Koszykarze Legii Warszawa wyrównali stan rywalizacji o złoto Mistrzostw Polski. W drugim meczu finału stołeczna drużyna wygrała we własnej hali za Stalem Zielona Góra 104-82. Rywalizacja w finale Orlen Basket Ligi toczy się do 4 zwycięstw. Kolejne 2 mecze zaplanowano na sobotę i poniedziałek w Zielonej Górze. Hubert Hurkacz odpadł w pierwszej rundzie turnieju w Schärkotenbos. Polski tenisista wygrał pierwszego seta z Martonem Fuczowiczem. W dwóch kolejnych górą był jednak Węgier. Porażka oznacza, że Hurkacz wypadnie z czołowej setki rankingu ATP.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Jakby nie patrzeć, 3:03.
8: Ciężko.
7: Ciężko ci się było. Ciężko było
8: dzisiaj
7: się zlec.
8: Ale będzie lekko.
7: No taką mam nadzieję.
8: Bo po to się ciężko wstaje, żeby dzień był lekki, mój drogi. Tak, i to jest prawda znana od wieków. Jeśli wam się też ciężko wstaje, to włączajcie radio SK2 i niech wam ziemia lepką będzie.
7: My sprawimy, że po prostu będziecie gdzieś fruwać będziecie. Zobaczycie jeszcze.
8: I to na trzeźwo.
7: Ja nie grożę. No, tak.
6: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
8: Najlepsze polskie hity dodadzą ci skrzydeł. Pamiętaj o tym.

0: Tygrysy się w nas budzą od razu, jak słyszymy takie mocne gitary. Tygryski.
1: Tygryski, tygrysy, lwy, jaszczurki, kuny, jenoty. No. I tak dalej. Moi
0: pumby.
1: Drodzy, pumy też, tak.
0: Pumby.
1: Pumby też, tak.
0: Pumba.
1: Pumba się ze mnie wczoraj się obudził wieczorem 10 po 6.
0: Zauważyłeś, że Pumba mówi cały czas, jakby był na takim wzdęciu?
1: No, widziałeś, jak on wygląda? Widziałeś, jak on wygląda, mój drogi?
0: No. No dobrze, ale nie o bajkach dzisiaj. 10 po 6, mamy nadzieję, że będzie jak w bajce, w czwartek 11 kwietnia miałem mówić, nie wiem czemu, czerwca. Dzień dobry raz jeszcze, dzisiaj dzień zabawy w kalendarzu, o, dzień proszę. Rysia. I dzień komornika sądowego, takie święta są na dziś jak coś. Ale chciałem powiedzieć, że ciężko się wstawało.
1: To po pierwsze, natomiast ja mam to szczęście, że ja mam swojego tutaj zacnego przyjaciela Wajdę, który jak do mnie zadzwonił dzisiaj z rana, bo jest coś takiego, budzik może na mnie nie zadziałać. Ja mogę spać twardo, budzik może wyć na cały dom. No. Ale wystarczy, że napiszesz mi SMS, stary, dopiero się obudziłem i mogę być na styk. I ja już stoję na nogach.
0: No właśnie.
1: Na baczność.
0: Ale jestem, byłem na styk. I...
1: No był, ale wiecie, to jest coś takie, jest takie zdanie, które człowieka stawia na nogi. Jest no. lepsze niż budzik.
0: Może wy macie takie zdania, które was stawiają na nogi, o to dzisiaj zapytamy.
1: A może to nie są zdania, może to są... Inaczej, co sprawia, że jak, nawet jak jesteście

0: totalnie zaspani, to widzicie, słyszycie, czujecie coś i od razu człowiek nabiera werwy i ochotę do życia.
1: No to tak, na pierwszym miejscu nie powinien być budzik, tak?
0: Nie.
1: Na powinien być, mówię, nie jest.
0: A nie powinien?
1: No, a na drugim miejscu żona mnie budzi.
0: Aha.
1: I na trzecim miejscu to musiałbym telefon do żonka odebrać, że ja też się spóźnię. I wtedy może jakimś cudem bym zdążył.
0: No, to mogłoby być grube. Co sprawia, że stajecie na baczność z samego rana? 726-826-826 albo Messenger, zapraszamy. SK2.
1: A wiesz, jak leci mój budzik?
0: Może ktoś się będzie chciał pochwalić swoim budzikiem na przykład, to zapraszamy.

0: śpiewaków chciałem zachęcić. Jak ktoś umie zanucić swój budzik, tak jak ja umiem zanucić swój budzik, no, to zapraszam. Też chciałbym usłyszeć, jak ktoś z was nuci budziki.
1: Tararam, tam, tararam, tam, tararam, tam, tam.
0: Naprawdę taki budzik masz?
1: Nie. No, to... Ale chciałem może...
0: Zabłysnąć chciałeś. Dobrze. Ale na razie o tym, co was tak budzi poza budzikiem bardziej, bo to takie tematy są bardziej budzące. Mikołaj z nami, dzień dobry.
2: Okay.
0: Cześć Mikołaju, ty masz jakiś patent? Jak
1: budzik? Masz taki Mikołaj ma taki budzik, który postawi każdego, znaczy, każdej porze dnia i nocy.
0: Budzik nie daje rady, powiedzmy, żona nie daje rady, wszyscy wodą cię ochlapują, nie daje rady, a co daje radę?
2: To lepiej pomaga telefon szefa, kiedy będę w pracy.
1: Telefon od szefa, który...
0: No. A, czyli... Bo...

0: Szef dzwoni, mówi, o której będziesz w pracy, a ty co, mówisz, że jeszcze budzik ci nie zadzwonił? Co odpowiadasz wtedy?
1: To jest osoba, o której nie chciałbym mówić.
0: Dobra, to by było niecenzuralne. Okej, rozumiem. Ważne, że szef jest...

0: 25 minut po 6. My tu z tematem do was, co was budzi lepiej niż budzik, a tu wy jeszcze żyjecie wczorajszym tematem, który był poruszany na antenie.
1: Magda z Messengera, prosimy bardzo.
2: Dobry. Ja do pana, który gniecie poduszkę przed snem.
1: To ja.
2: Chciałam powiedzieć, że ja wczoraj wieczorem gniotłam poduszkę przed snem.
1: Brawo.
2: I stwierdziłam, że bez względu na to, jaki dzisiaj będzie temat, to wam to powiem.
0: Okay.
2: Bo z całą stanowczością stwierdzam, że to jest absolutnie normalne. Mało tego, ja na to mam jeszcze wytłumaczenie, które po prostu powoduje, że nie da się nie gnieść poduszki.
0: Aha.
2: Otóż moja poduszka jest z pierzy i one się zbijają w takie kubki w środku. Jak można iść spać bez rozbicia tych kubek, żeby pierze były równomiernie rozłożone po poduszce? No nie da się iść spać. To jest bardzo normalne, że się gniecie poduszkę. Gnieźmy poduszki wszyscy. Dobrego dnia.
0: Pięknego dobrego
1: apel.
0: Dnia, Madziu. Ładny apel. Ja, Żobku, za wczoraj jesteś wytłumaczony, bo miałem pewne wątpliwości jeszcze, ale jesteś wytłumaczony. Niech ci będzie, że to normalne.
1: Poduszka to jest piękny przyrząd, prawda? Nie dość, że można ją wygnieść, to ma jeszcze cztery rogi, a wiadomo, że jak cztery rogi, to karniak.

0: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę...
1: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
0: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
1: Aha, a co można wygrać?
0: No więc do wygrania je...
2: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
0: Dokładnie, ale będzie się...
3: Już wkrótce w Radiu SK2.
4: SK Karniaki K.
0: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
18: Poranek w Stalowej Woli zapowiada się dość dynamicznie. Do 8 rano spodziewamy się deszczu z burzami i porywami wiatru, a termometry wskażą 14 kresek. Niebo będzie całkowicie zachmurzone, a wiatr, choć słaby, powieje z zachodu. Jakość powietrza pozostaje na dobrym poziomie. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 18 stopni, ale pełne zachmurzenie utrzyma się aż do wieczora, kiedy to temperatura spadnie do 16 kresek. Tyle od nas, a kolejna porcja polskich kawałków już dosłownie za chwilę.
17: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
19: 6.30, newsy SK2, Anna Łobocka, szef MSWiA zostaje na stanowisku. Wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego został odrzucony głosami koalicji rządzącej. W trakcie debaty w Sejmie posłowie opozycji zarzucali ministrowi, że nie panuje nad służbami. Więcej o tym w newsach o 7.00. Kupując używany samochód, nie musimy już zdejmować tablic rejestracyjnych i iść z nimi do urzędu. Wystarczy podpisane przez nas oświadczenie, że tablice są niezniszczone i czytelne. Zmienione przepisy dotyczą osób rejestrujących używane samochody zarejestrowane wcześniej w Polsce. Coraz mniej Polaków uważa, że należy oddawać długi. Tak wynika z raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych. Za spłatą zobowiązań jest teraz 88% pytanych. To o 3 punkty procentowe mniej niż przed rokiem. Moralnego obowiązku oddawania długów najczęściej nie czują osoby młode.

0: Dziwne, że te przepisy zmienili z tymi tablicami, że nie trzeba zanosić, jak się używane auto kupi. To nie jest tak, że ludzie się utożsamiają ze swoim terytorium?
1: No. A terytorium?
0: No, jakieś WJ albo KR.
1: Oczywiście, że tak. WWL na przykład, trochę spod byka patrzę na WGR na przykład,
0: no,
1: nie?
0: No widzisz, no właśnie, no właśnie. 31 minut po 6, dzień dobry.

0: 22 minuty zostały nam do 7. To oczywiście była Monika Lewczuk. Za chwilę Kult w Radiu SK2. My dalej przeglądamy dla was to, co najważniejsze w tym kraju. To, co prasa pisze na pierwszych stronach gazet.
1: Co pisze?
0: Super Express dzisiaj o tajemniczej kuracji Wałęsy.
1: O, gdzie toż się teraz wybrał nasz były prezydent?
0: Lech Wałęsa się kuruje. No jakby nie patrzeć, jest zdjęcie. Lech Wałęsa moczy nogi w misce. Co prawda takiej ekskluzywnej, ale misce.
1: No czy nogi w misce, proszę bardzo. To co z niego za elektryk? To on nie wie, że kabel i woda to niebezpieczne połączenie?
2: SK2.
0: No rzeczywiście chyba elektryczna. Jakieś tam bąble są, jakieś para jakieś.
1: Pamiętajcie, nigdy kabel, nie wkładamy kabla do wody. Jak mi się mył przez te lata.
0: Dobrze, żadnego opiekacza tam nie wrzuca do środka, czy wiesz, czy suszarki.
1: Moi drodzy, 38 po 6.

0: Nie przeminął, nigdy
1: nie ma tak. Nie ma tak, że nie przemija. Przemija czas. Mamy już 11 minut do godziny 11. Ale jeszcze 11,5 minuty do godziny 7. Chciałem powiedzieć, że
2: przemij kasetę. Jeszcze raz.
1: Nie, jest 11,5 minuty do godziny 7.
2: Dobrze. Jak twój budzik tak działa jak ty, to ja się nie dziwię, że on cię nie budzi. Co innego lepiej budzi niż budzik? To pytanie na dziś i Messenger się odezwał.
3: Ja a propos tego budzika, który najlepiej działa na mnie, w moim przypadku jest to mail od księgowej z wysokością ZUS-u i podatku. No, nic tak nie działa. Pozdrawiam wszystkich, którzy prowadzą swoją działalność.
2: Pozdrawiamy wszystkich, którzy prowadzą swoją działalność, ale uważajcie, ci, którzy prowadzą swoją działalność, to jest zgubne, jak słyszeliśmy przed chwilą na załączonym obrazku. Bo tak ludzie jest. Są za bardzo pochłonięci pracą.
1: Nie, to nie jest zgubne. Przecież to jest świetna umiejętność.
2: Za bardzo pochłonięci jesteście pracą.
1: Czytać maile przez sen?
4: SK2.
2: I się nimi budzić?

0: Tak sobie podglądam, co będzie w newsach, żebyście wiedzieli, już mieli taki przedsmaczek.
1: A już za 4 minuty już.
0: Tak, 7 i wtedy newsy. Będzie tak, będzie Kierwiński.
1: To jest ten od podgłosu tego słynnego.
0: Tak, no. Minister, będą czołgi i będzie jakaś tragedia.
1: Aha. No to przynajmniej te dwie pierwsze informacje dają nadzieję na to, że jakaś lufa będzie w newsach.

0: dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
10: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów

0: Jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Dziś w Stalowej Woli poranek zapowiada się dynamicznie. Do 8 rano spodziewajcie się deszczu z burzami i porywistym wiatrem. Na niebie dominować będą ciemne chmury, a temperatura wyniesie około 14 kresek. Wiatr zachodni, ale lekki. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Po południu termometry pokażą maksymalnie 18 stopni, a wieczorem znów ciemne chmury i 16 kresek. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Jest 7, newsy SK2, Anna Łobocka. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności wczorajszej tragedii na Dolnym Śląsku. W miejscowości Bardo kierowca osobówki wjechał na chodnik i śmiertelnie potrącił dwie osoby. Ofiary to 12-letni chłopiec i jego ojciec. Obaj przyjechali tam na wycieczkę, mówi Katarzyna Mazurek z policji w Ząbkowicach Śląskich.
4: 52-letni mieszkaniec powiatu ząbkowickiego, który kierował samochodem Toyota, zjechał z drogi, wjechał na chodnik, gdzie potrącił dwie osoby piesze poruszające się tym chodnikiem. Pomimo udzielonej niezwłocznie pomocy medycznej, te dwie osoby piesze zmarły na miejscu.
3: Sprawca wypadku trafił do szpitala, był trzeźwy. Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku. Sejm odrzucił wniosek PiSu o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji. W obronie szefa MSWiA stanął premier Donald Tusk. Ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
5: Opozycja zarzucała ministrowi m.in. chaos w zarządzaniu służbami, niewystarczające działania w sytuacjach kryzysowych oraz spadek zaufania do instytucji państwa.
6: Gwarancją bezpieczeństwa polskich obywateli jest to, żeby Marcin Kierwiński ani jednego dnia dłużej nie był ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
5: Mówił Andrzej Śliwka z PiS. Sam Marcin Kierwiński przekonywał, że za jego kadencji wzrosła liczba policjantów, zmniejszyła się liczba wakatów w formacji, a rząd skutecznie uszczelnił granice z Białorusią.
7: Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę.
5: To już drugi wniosek o odwołanie Kierwińskiego, który został odrzucony przez Sejm.
3: Czołg Abrams, wozy bojowe czy pojazdy, którymi jeżdżą najważniejsze osoby w państwie. To wszystko do zobaczenia z bliska już 19 i 20 czerwca podczas warszawskich targów obronnych, mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa.
8: Pierwszego dnia organizujemy panele przede wszystkim z politykami.

0: osobistemu.
1: Przypomnę, warszawskie targi obronne 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzeńskiego.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: SK2 Sport.
1: Piłkarska reprezentacja Portugalii wygrała u siebie z Nigerią 2-1. To

0: Natalia Bukowiecka wróciła do rywalizacji w biegu na 400 metrów. Podczas Diamentowej Ligi w Oslo Polka zajęła trzecie miejsce. Kolejny meeting odbędzie się 19 czerwca w Dausze.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: 3 po 7, a propos tego meczu jeszcze Portugalii, to jest nagłówek w prasie. Ronaldo wciąż ma w sobie głód sukcesu.
4: Mnie to nie dziwi, ty widzisz jak on wygląda? Zobacz jaki on chudy jest, nie? No. Pasztetowy by zjadł, to by głód od razu minął.
3: Ciebie na mundial powinni wysłać.
4: Oczywiście,
3: ty nigdy
4: tak
3: nie czujesz głodu.
5: Wajda i Jarząbek. Radio SK2. SK2.
4: Tylko, że ja się w kadrze nie mieszczę.
3: Dobrze, dobrze mieć poczucie własnej wartości.
4: Oczywiście, prawda? Że tak. A dlaczego by nie? Dzień dobry.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ciągnie cię do mnie i od dawna to wiesz?
2: No coś mi przyczepiłeś do nogi.
1: Nie może żyć Wajda bez Jarząbka, Jarząbek bez Wajdy. Taka prawda.
2: Zakład?
1: Zakład?
2: Zakład?
1: O co?
2: O nie wiem co, o co, nie wiem. A jak pójdziesz na urlop, to co ja zrobię bez ciebie?
1: No właśnie, no widzisz, czyli już wygrałem zakład.
2: No tak. Posłuchajcie, nareszcie śpiewa też Kuba i Kuba, nareszcie śpiewa też Wiktor Warigula i Dry School, dlatego że to oni przeskoczyli męskie granie Orkiestra 2020.
3: Przeskoczyli?
2: Przeskoczyli, to jest 1-2, ale męskie potrafią. Granie dopiero na numerze 3.
1: Dobra, dobrze, że Duplantis nie jest na liście naszej, bo by przeskoczył wszystkich, on tam skacze na 3. piętro. Spokojnie.
2: Dlatego żeśmy go nie wzięli, ale macie 20 innych kawałków, na które można głosować. Wchodzicie na sk2.pl, oddajecie plusik, jeżeli coś wam się podoba, minusik, jeżeli coś wam się nie podoba. Są też propozycje na przykład, czyli kawałki, które mogą zabłysnąć w naszej gorącej polskiej 20.
1: Jeśli chcecie, żeby któryś z tych kawałków zabłysnął, no to macie czas do jutra, do późnego popołudnia. Lista przebojów. Gorąca Polska 20 w Radiu SK2 o 18 w imieniu Łukasza Zduńczyka serdecznie was zapraszamy i odsyłamy na stronę, tam głosowanie.
2: W propozycjach jest deszcz, zobacz.

0: Krzysztof Zalewski w Radiu SK 2, 18 minut po 7. Co działa lepiej niż budzik?
1: Jaka nóżka wyleje olej na przykład? Musisz posprzątać.
0: W łóżku.
1: W łóżku.
0: No, to od razu się obudzisz. No.
1: No ale co według was działa lepiej niż budzik? Dzwonicie na 726-826-826.
2: Witam.
0: Witamy.
2: Wy macie dzieci i pytacie, co działa lepiej niż budzik?
0: Tak.
2: Panok, doskonale to wiadomo, że nic tak nie działa jak dziecko, które cię o 6 rano puknie w głowę i powie tatuś, tatuś, albo pies, który właśnie przypomni mu się o 5 czy 5.30, że no on musi iść na spacerek. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy. Ja psa nie mam, a na dzieci się uodporniłem.
1: Tak,
0: tak. Tak jak na budzik.
1: Tak, bo coś w tym jest, prawda, że najlepiej na dzieci uodparnia rodzicielstwo.
0: I tu powinno być teraz takie...

0: Odwrotnie, najpierw nam się nie chciało, teraz nam się chce, bo
1: nie wszystkim.
0: Jest system kaucyjny i niektórzy się wzbogacają i nawet nie tylko, że oddają te butelki, ale na TikToku zarabiają, bo są trendy, a za trendy się zarabia. Polowanie na butelki kaucyjne to trend na TikToku, zyskał popularność, polega na zbieraniu plastikowych butelek i puszek w celu odzyskania kaucji, a jeden z influencerów pokazał, jak po festiwalu zebrał kilka worków butelek i puszek, zarabiając na nich ponad 600 zł i nie wspomnę o wyświetleniach i o tym, ile zarobił z TikToka. Znaczy,
1: jeżeli ja dobrze rozumiem, to co, oni chodzą i nagrywają, jak zbierają puszki po
0: i
1: parkach?
0: Wrzucają, tak? Wrzucają do TikToka i to z trendem.
1: Zobacz, tyle lat musiało minąć, tyle lat minęło i okazuje się, że każdy kloszard to nie kloszard, to trendsetter. Esk.

0: promocja.
1: Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
0: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
3: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
0: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Masz furę, rozbiłeś furę. Z

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Casa

0: Ze skrzyni jedynie 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
4: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tukpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
5: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
6: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zespół Szkół Wieżowem imienia Stanisława Staszica zaprasza do technikum o specjalnościach. Technik budownictwa, budowy dróg, usług fryzjerskich, przemysłu mody, technik organizacji reklamy, technik fotografii i multimediów. Zapraszamy także do Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Branżowej pierwszego stopnia. Uwaga, organizujemy bezpłatne kursy zawodowe poszerzające wiedzę i kompetencje niezbędne na rynku pracy. www.zsjeżowe.pl.
9: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
10: Przed nami czwartek w Stalowej Woli, a poranek zapowiada się dość mokro. Do godziny 8 spodziewamy się umiarkowanych i silnych opadów deszczu, którym towarzyszyć będą burze. Temperatury nie będą nas rozpieszczać, bo termometry pokażą zaledwie 14 kresek. Niebo pozostanie całkowicie zakryte chmurami, a wiatr będzie wiał delikatnie. Po południu temperatura wzrośnie do 18 stopni, ale chmury nie odpuszczą. Wieczorem temperatura spadnie do 16 kresek. Zostańcie z SK2 po kolejne polskie hity.
9: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
11: 7.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Na początek ważne informacje dla kierowców na Podkarpaciu. Są utrudnienia na autostradzie A4 między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód w kierunku Przemyśla. Samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest lewy pas ruchu. Według drogowców utrudnienia mogą potrwać jeszcze około godziny. Kolejne niespokojne godziny w Irlandii Północnej. Policja w Belfaście starła się z protestującymi. Przypomnę, zamieszki wybuchły po brutalnym ataku, którego dokonał obywatel Sudanu. Ciężko ranił około 40-letniego mężczyznę z Irlandii. Napastnik usłyszał już zarzuty. A na koniec Nowy Jork, który szykuje się na załamanie pogody. Możliwe będą gradobicia, podtopienia, a nawet tornada. Odczuwalna temperatura może wynieść aż 39 stopni Celsjusza.

0: 22 minuty. Zostały nam do godziny 8. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2 zapewnił teraz Artur Gadowski. Za chwilę Ola Kędra ze swoją nowością, a my patrzymy na to, co wyprzedaje Tatrzański Park Narodowy.
1: Okazja, moi drodzy, okazja. Jeżeli ktoś chce mieć swoje Lamborghini, to zapraszamy. Tatrzański Park Narodowy ogłasza wyprzedaż swojej floty pojazdów, w tym właśnie unikalnego Lamborghini z 2004 roku.
0: Wszystko byłoby pięknie, ładnie, gdyby to Lamborghini z 2004 roku nie było unikatowym ciągnikiem rolniczym o mocy 60 koni mechanicznych. Więc tutaj jest mylne troszeczkę to ogłoszenie, że Tatrzański Park Narodowy sprzedaje Lamborghini, ale okej.
1: Jak ktoś chce, to zapraszamy, można sobie pójść na tą licytację, prawda? Już jest nawet cena wywoławcza. Jak ktoś się zastanawia, ile kosztuje Lambo, to już mówimy, cena wywoławcza 18 800 zł. No promocja jak w mordę strzelił. 18 tysięcy za Lamborghini?
0: Zaciągnik Lambo. Tak. Kupisz takie Lambo na promocji i okazuje się, że nadaje się tylko do kopania ziemniaków.
2: SK2.
1: Ale podjeżdżasz takim pod dom, prawda?
0: Pod wieś.
1: Pod wieś i sąsiada można zaorać.

0: Pozdrawiamy wszystkich, którzy w korkach stoją do pracy. Sanach wam życzyła zielonego światła, żeby to jednak szybciej wszystko się odbywało. 12 minut do 8 zostało, jak ktoś się spieszy na 8 do roboty, informujemy.
1: I teraz pytanie do was. Można?
2: Można. Proszę bardzo.
1: Proszę. Nie trzeba mieć papieru, żeby zarabiać grube pieniądze i być pilotem Boeinga 767, 777 i 787.
0: Na kapitana takich statków powietrznych trzeba mieć licencję, ale był sobie taki jeden kapitan linii powietrznych Air Canada.
1: To w Kanadzie jest.
0: No tak, jak sama nazwa wskazuje. Który przez prawie 17 lat prowadził te statki powietrzne, samoloty, w sensie te Boeingi, które wymieniał Jarząbek, bez licencji kapitana. Dopiero jorgnęli się, jak gość przeszedł na emeryturkę. Jorgnęli się, że coś jest nie taki, że ktoś przez 17 lat woził ludzi bez licencji.
1: Też mi wielkie rzeczy. Też 17 lat bez licencji. Ja od 30 lat korzystam z WinRara bez licencji.
0: Rozumiesz gościa, tak?
1: Rozumiem. Doskonale. SK2.

0: To piosenka o naszych dzieciach. Nie będę słuchał już.
1: Jakbym słyszał, jakbym
0: weź
1: to pokój, słyszał,
0: prawda? Weź pokój, posprzątaj, weź to zjedz, weź zejdź, weź nie stój tak blisko telewizora.
1: Ale to też dobrze o nich świadczy, bo jak zrobią taką karierę jak Ewelina Lisowska, to ja bym się nie obraził.
0: Dobra, jakich zdań rodziców nigdy nie chcieliście słuchać? To pytanie na dzisiaj do państw miast. I wchodzimy do gry, pisząc, jakich zdań rodziców zawsze nie słuchaliście.
1: Załóż czapkę. To było moje zdanie.
0: No widzisz, 726-826-826, zgłaszamy się SMS-owo lub na Messengerze. Na Messengerze zostawcie nam swój numer telefonu, gramy o prezent marzeń o wartości 500 zł po 8.

0: 16.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość. Link's there.

0: u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 000 zł z finansowaniem Dacia.

0: na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
7: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Dziś w Stalowej Woli przedpołudnie zapowiada się chłodno z temperaturą sięgającą 14 kresek. Niebo będzie całkowicie zakryte chmurami, więc słońca raczej nie zobaczymy. Wiatr będzie delikatny, a ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie wpłynie na Wasze samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 18 stopni. Jutro możliwe opady deszczu z maksymalną temperaturą do 21 kresek. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
7: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: Jest 8 news, SK2 Anna Łobocka. Tragiczny wypadek w Łódzkiem na Krajowej 70 w Arkadii niedaleko Łowicza. Doszło do zderzenia busa i samochodu ciężarowego. Jedna osoba nie żyje, 5 zostało rannych. Na miejscu cały czas pracują służby ratownicze i prokurator. Policja wyznaczyła objazdy drogami lokalnymi. Prezydent w niedzielę poleci do Stanów Zjednoczonych. Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Tę informację potwierdziła już kancelaria prezydenta. Ze szczegółami nasz reporter Michał Sklimowski. Powiedz, co wiemy o tej wizycie.
10: Będzie miała charakter nieoficjalny. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, który będzie towarzyszył prezydentowi, przekazał, że Karol Nawrocki leci do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie Donalda Trumpa i weźmie udział w zorganizowanej w Białym Domu gali UFC, czyli gali mieszanych sztuk walki. Ma ona upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi, ale będzie też częścią obchodów 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa. Wizyta, jak czytamy, będzie też okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych.
9: Pokaz akcji służby i okazja, by zasiąść na fotelu pilota śmigłowca. Takie atrakcje przygotowano dla uczniów na pikniku edukacyjnym Wiedza ratuje życie. To w siedzibie głównej lotniczego pogotowia ratunkowego na lotnisku Warszawa-Bemowa.
11: Jak wrażenia? Jak się siedzi za sterami takiego śmigłowca?
12: Dużo guzików jest. Pierwszy raz w takim helikopterze właśnie ratunkowym. Fajne przeżycie. Chciałem się przelecieć kiedyś takim helikopterem.
13: Niestety się nie zgadzają, żeby polecieć. No, już próbowałem zagadać pana, żeby polecieć, ale niestety.
11: A już wiesz, gdzie się odpala silnik?
13: Jeśli klikniesz gdzieś tutaj jakiś guzik, to można odpalić. Chyba
11: to może nie klikajmy lepiej.
13: Mi nie przeszkadza, mogę lecieć.
9: Z Kubą i Antkiem, którzy zasiedli za sterami ratowniczego Eurokoptera, rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Sport. Polscy siatkarze zaczęli grę w Lidze Narodów. Turniej w Chinach zaczęli od zdecydowanej wygranej 3-0 z Kubą. Biało-czerwoni rządzili w tym meczu na siatce, notując 11 punktowych bloków, a już dziś drugi mecz. O 14 Polacy zmierzą się ze Słowenią, a w piątek czeka ich starcie z Japonią. Za oceanem dziś początek piłkarskich mistrzostw świata i pierwsza z trzech ceremonii otwarcia. Te odbędą się w każdym z trzech krajów gospodarzy. Gwiazdą wieczoru w stolicy Meksyku będzie Shakira. W meczu otwarcia zagrają reprezentacje Federację Meksyku i RPA, a pierwszy gwizdek o 21:00.
14: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Czyli to już pewne, to już potwierdzone. Co prawda nieoficjalnie, ale jedzie na urodziny prezydenta Stanów Zjednoczonych, prezydent Polski.
17: Bardzo dobrze, że tam jedzie. On ich tam wszystkich poustawia.
16: Dobrze, czyli jakby musimy do tego wrócić, tak?
17: Koniecznie.
16: Nie omieszkamy nie skomentować tego, bądźcie z nami.
18: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
16: 3 minuty po 8:00.

0: dzisiaj rozumiem.
1: My też już wszystko rozumiemy, zaczynamy łączyć kropki. 10 minut po 8. Słyszeliśmy w newsach, że Karol Nawrocki jednak jedzie na urodziny Donalda Trumpa do USA.
2: 80. urodziny trzeba nawet
1: dodać.
2: To nie
1: byle jakie. Dostał zaproszenie, jedzie i to nieoficjalnie, a...
2: Wiecie, bo jak się urodziny robi w Polsce, prawda, to jest tort, który mama zrobiła ze świeczkami, to jest czasami piniata, teraz jest popularna, prawda, ale Donald Trump nie, tak nie świętuje.
1: Donald Trump musi mieć galę MMA UFC Freedom 250 na trawniku Białego Domu.
2: Proszę
1: i na
2: bardzo.
1: Tą galę właśnie chce pojechać Karol Nawrocki.
2: No, przygotowania do gali już są w toku, bilety są już porozdawane wśród żołnierzy.
1: No, wszystko gotowe.
2: Bilecik dostał
1: ja,
2: nasz tester.
1: Ja tak czułem, że jak jest gala, to musi być na Rocky.
2: On już jest
1: w przedbiegach.
2: Tak.
1: Nawrocki.
2: I startuje i poleci.
1: Nawrocki leci do Stanów, żeby im pokazać, gdzie pieprz rośnie. Okej?
2: Okay? No, wróć. Gdzie raki zimują. Okej?
1: Okay? Ciekawe, czy już trenuje z tą wargą na boku. Come on. You're gonna fight? Come on.
2: No, i wy pamiętajcie, to, że Nawrocki leci, to wiecie, to jedna noga tak naprawdę, bo druga noga jest to, że cała impreza jest pod patronatem prezydenta Warszawy.
1: Oczywiście, że tak. Będą się tam trzaskać po mordach.

0: mam już z kim.
1: Mamy z kim, wybraliśmy, będą grać.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w radiu SK2.
1: Asia i Michał. Michał i Asia, u kogoś strasznie szumi. Zaraz się okaże u kogo. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry, możliwe, że u mnie już się zatrzymuje.
1: O, no to dobrze, dziękujemy. Asiu, przypominamy zasady naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jasne?
5: Tak, dziękuję.
1: Asia?
6: Tak.
1: Zatrzymałaś się? Słyszysz wszystko wyraźnie? No to dobrze, bo ty pierwsza odpowiadasz.
7: Proszę głośno i wyraźnie. W prawo czy w lewo najpierw?
6: W prawo.
7: Prawo.
1: Jak ty delikatnie z tym kołem się teraz
7: delikatnie, no ja się z nim
1: póki się nie zepsuje totalnie, tak? No. Pierwsza litera alfabetu się wylosowała, czyli litera A.
7: A.
1: 20 sekund, uwaga.
7: Państwo.
6: Albania.
7: Miasto.
6: Augustów.
7: Znana postać.
6: Antoni Schwarzenegger.
7: Roślina.
1: Popraw tą znaną postać, no popraw.
7: No popraw.
1: Dawaliśmy ci szansę, żeby się poprawić, Asia. Jaki Antoni Schwarzenegger?
7: Macierewicza może jakieś nazywać Schwarzenegger.
6: Ale przynajmniej was rozbawiłam.
1: No bardzo, Asiu, bardzo.
7: Antoni. Ty, ale poczekaj, może...
1: A może jest jakiś święty Antoni Schwarzenegger?
7: Czekaj, ja już zobaczę.
1: Poczekaj, sprawdź ten orszak świętych, może jest jakiś Antoni Schwarzenegger.
7: Schwarzenegger? Antoni Schwarzenegger.
1: Może to jest tata Arnolda? Nie wiadomo.
7: Ty, a ja w ogóle myślałem, że on się nazywa jakiś Robin Schwarzenegger, a to Arnold. A.
6: Słuchajcie, ale tak z rana przynajmniej was rozbawiłam.
1: Bardzo fajnie.
6: To...
7: Nie, no spoko.
1: Asia, poczekaj, dwa punkty masz na pewno.
7: Ty, wiesz co, zrobimy tak, że jak Michał zdobędzie 4 punkty, to ja ci tego Antoniego zaliczę.
1: Żebyś miał 3, dobra? No. Michał, słuchaj, na razie masz 2 punkty do przebicia. W prawo, w lewo?
5: W lewo nie będzie.
1: W lewo, proszę bardzo. No, rzeczywiście coś z tym kołem jest nie tak. Ale dobra, kręci się jeszcze, zatrzymuje, nieźle. J, litera J.
7: Jak ja.
1: J jak ja.
5: J jak ja, tak?
1: 20 sekund, uwaga państwo.
5: Japonia.
1: Miasto.
5: Jakarta.
1: Tytuł filmu.
5: Joker.
1: Imię.
5: Jan.
1: Roślina.
5: Jaśmina.
1: Potrawa.
5: Jogurt.
1: Zawód.
5: Informatyk.
1: Informatyk jest na I. Dobra, ale...
7: Informatyk.
1: Co?
7: Informatyk.
1: Dobrze, ale potrawa, jogurt niech będzie. Jaśmina? Nie tak. Znam się. Jest?
5: Jaśmina, tak.
1: Tak, tak.
7: Potrawa, jaśmina. Dobra. Jaśmin jest.
1: A jak karta to miasto?
7: No i teraz właśnie, posłuchajcie, bo jak życie znam, to pewnie zacznę

0: Dobra, za Antoniego masz 3.
1: Święty Antoni Schwarzenegger Macierewicz.
0: Ładnie
1: to się wszystko zgadza.
0: A Michał, prezent marzeń leci do ciebie.
2: Bardzo dziękuję, pozdrowienia dla całej ekipy Radia S.
0: Dziękujemy ślicznie. Do Asi nagrody pocieszenia. Asiu, szerokości, przyczepności, też chcesz kogoś pozdrowić?
3: Miłego dnia, cześć.
0: Miłego dnia, cześć.
1: Antoniego
0: jutro
1: też
0: Państwa Miasta po 8.
4: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Stanisław Stallone. O, na przykład.
4: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: Meslowic w Radiu SK 2.24 i pół minuty, taki będę dokładny, po godzinie 8. Rozglądacie się może, jak idziecie do pracy na różne narożniki ulic, w sensie te skrzyżowania, tam stoją często pod tymi plandekami i sprzedają.
1: Truskawki na przykład sprzedają.
0: Nie tylko.
1: Albo na przykład też pojawiły się już polskie czereśnie, nasze polskie czereśnie i sezon na nie jest krótki, uważajcie. I na początku niestety, ale ceny zwalają z nóg. 30 zł za kilogram.
0: Jak byłem młody, to czereśnie były tak tanie, że pestki to się wypluwało. Teraz będzie aż żal ich nie zjeść.

0: Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymal dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Jedziemy?
8: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Wędzenie, grillowanie, pieczenie. Z Tregelem wszystko robisz na jednym grillu. Peletowe grille premium to prawdziwe amerykańskie barbecue. Dostępne już w Polsce. Idealne steki, soczyste mięsa i smak prawdziwego dymu. Tregel. Rozpal nową jakość grillowania.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
17: Przedpołudnie w Stalowej Woli zapowiada się z pełnym zachmurzeniem, ale temperatura będzie całkiem przyjemna, bo sięgnie 15 kresek. Powietrze będzie dobrej jakości, a ciśnienie pozostanie stabilne. Po południu temperatura wzrośnie do 18 stopni, więc mimo chmur warto wyjść na chwilę na świeże powietrze. Wiatr będzie łagodny, dlatego nie powinien przeszkadzać w codziennych aktywnościach. Czy słońce, czy deszcz? W Esce 2 w Stalowej Woli zawsze gramy same polskie hity. Kolejne już za chwilę.
16: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
18: 8.30, News SK2, Anna Łobocka. Trzeci najwyższy stopień alertu w południowo-wschodniej Polsce przed burzami. Synoptycy ostrzegają też przed silnym deszczem w Małopolsce i na Podkarpaciu. Więcej o pogodzie i jej skutkach w newsach o 9.00. Dzisiaj na stacjach taniej o kilka groszy. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 92 grosze. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 6,43. To propozycja dla fanów nowoczesnych technologii. W Lublinie będzie można nauczyć się, jak programować komputery kwantowe. Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS od przyszłego semestru pojawi się nowy kierunek studiów podyplomowych – programowanie komputerów kwantowych. Właśnie ruszyła rekrutacja.

0: A to ci, co przegonili tamtych, nie?
1: Kto kogo
0: przegonił? No ci przegonili tamtych w naszej gorącej polskiej,
1: a,
0: tak?
1: Tak, że
0: to
1: tak.
0: Oni.
1: Tak, Wiktor Waligura wskoczył za tego, za męskie granie.
0: Dobrze, dobrze. 21 minut do 9. Pora przenieść się w czasie. Mamy nasz kącik odkurzający, w którym czytamy wam, co pisała prasa, co pisał internet, jeśli już był, w zależności do którego roku się cofniemy. No tego, nie tego roku, co mamy, ale tego dnia. O to chodzi.
1: 11 czerwca, ale dzisiaj 2005 rok.
0: No to 20...
1: Wytłumaczyłem państwu wszystko?
0: 1 lat, no. Tak. Lepiej niż ja. Jest taki nagłówek. Kraje G8 anulują długi warte miliardy. Jak pisała agencja Al Jazeera 11 czerwca 2005 roku, 8 najbogatszych krajów świata anulowało długi 18 najbiedniejszym państwom świata.
1: No i z bólem serca przyjąłem ten fakt. Tak jest. Bo w tej 18 nie było państwa jarząbków.

0: Co się dzisiaj zaczyna? Dzisiaj wieczorem? Co się zaczyna?
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej.
0: Kogo na nich nie będzie?
1: Polaków.
0: Kogo?
1: Polaków.
0: Kogo?
1: Polaków. Do boju, Polacy! Polacy!
0: 10 minut do 9.
1: Posłuchaj, dobrze, nasi piłkarze co prawda nie jadą na mundial, to Radio SK2 razem z Radiem SK postanowili zabrać 11 marzeń Dream Team, który będzie spotka się na narodowym naszym stadionie ze Sławkiem Peszko i tam sobie postrzelamy karniaki.
0: SK Karniaki Cup to nasz cup. Jak my nie jedziemy na mundial, to sobie swój cup robimy.
1: Was wyślemy.
0: I was chcemy wysłać. Zgłaszajcie się, jeśli będziecie się chcieli zgłosić, bo będziemy mieli coś dla was.
1: Posłuchajcie, niedługo szczegóły się pojawią, więc nasłuchujcie uważnie Radia SK2 i zaglądajcie raz na jakiś czas na sk2.pl na przykład.
0: Nie? No, coś tam może już jest dla was.
1: Coś,
0: ja wiem, ale nie powiem.

0: No to już wszystko wiemy, bo my zawsze o poranku pracujemy, a Domiano nam śpiewa, jak nocą świat wygląda, to człowiek się może doedukować troszeczkę.
1: No, bo to człowiek wstaje rano, prawda, to już świta, no to nie wie, jak to
0: szczególnie
1: to
0: w lato, w zimą się dowiemy, jak jest nocą, bo będziemy w nocy jeździć do roboty.
1: Posłuchajcie, no...
0: Ale nie o tym, o budzikach rozmawialiśmy przez cały poranek,
1: bo ci,
0: nie?
1: Którzy obudzili się trochę później, to nie wiedzą, co mnie stawia na nogi. Mnie stawia na nogi Dawid Wajda zawsze, bo zawsze jak dostaję od niego SMS-a, stary, mogę być na styk, to ja po prostu nic mnie tak nie pobudza, jak twój SMS.
0: No i dzisiaj pytaliśmy o to, co was pobudza bardziej niż budzik typu plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam,
1: plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam,
0: plam, plam, plam, plam,
2: plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam,
0: plam, plam. Potwierdzam, bo mnie jak budzik nie obudzi, to mnie plaszczakiem budzi moja serenka, która leży koło mnie.
1: Ojej, ojej, ojej.

0: Ale patrz!
1: Ale co?
0: Ale niskie ceny!
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
3: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie!
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
6: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
7: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
8: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
15: Dziś w Stalowej Woli czeka nas pełne zachmurzenie, ale temperatura będzie całkiem przyjemna. Termometry pokażą około 15 kresek, co sprawi, że nie będzie ani za zimno, ani za ciepło. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby, więc nie musimy się martwić o zrywanie czapek z głów. Ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 18 stopni, co może być miłym akcentem dnia. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Stalowej Woli wiadomości.
14: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
16: Jest 9. News SK2, Anna Łobocka. Trzeci stopień alertów na Podkarpaciu. Przez Polskę przetacza się front atmosferyczny, który już w nocy dał się we znaki mieszkańcom centralnej, wschodniej i południowej Polski. Ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
17: Dziś najgorsza sytuacja znów będzie na Podkarpaciu. IMGW wydało ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed burzami w powiecie gorlickim i jasielskim. A ostatnie godziny też nie były spokojne. To przez front przechodzący nad Polską. Otrzymujemy informacje od słuchaczy, że zalania wystąpiły m.in. w Rzychlinie, Jozorkowie w Łódzkiem, Zabrzu na Śląsku czy w Krośnie. Na Podkarpaciu, mimo że w nocy padało, strażacy interweniowali tylko 10 razy. Zgłoszenia dotyczyły powalonych drzew na drogach, uszkodzonych przewodów telekomunikacyjnych czy wody w piwnicach. Dziś niestety może być gorzej.
16: Kolejny dzień bez decyzji prezydenta w sprawie odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. To po tym, jak ukraiński przywódca jednej z jednostek wojskowych nadał imię UPA. Już w poniedziałek swoją opinię Karolowi Nawrockiemu przesłała kapituła odznaczenia. Zwłokę prezydenta w tej kwestii chwali szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
18: Jeśli chodzi o prezydenta Nawrockiego i jego decyzję, roztropną tym razem, moim zdaniem roztropną, że analizuje, zastanawia się. Pewnie biuro prezydenta Ukrainy i Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej są ze sobą w kontakcie w tym czasie. I dobrze, powinni być, powinno dojść do tej rozmowy.
16: A tak sprawę komentuje rzecznik ukraińskiego MSZ-u Georgij Tychij.
19: Nam przykro.
16: Z przykrością obserwujemy te

0: eskalację, która budzi jedynie radość w Moskwie. Łączy nas więź z Polską, z naszymi sojusznikami i przyjaciółmi. Spójrzmy w przeszłość, szukając powodów do zjednoczenia i podstaw do walki ze wspólnym wrogiem. Władimir Zełenski otrzymał order Orła Białego z rąk Andrzeja Dudy w 2023 roku. Pojedynek Meksyku i RPA na początek mundialu w tym roku na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Niestety bez udziału Polaków, mówi Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz reprezentacji Polski.
1: Mamy naprawdę najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki. To mówią światowi eksperci. Ale dlaczego nie gramy? To jest żenujące.
0: Pierwszy gwizdek mundialu już dziś o godzinie 21.
2: SK2 News. Stalowa Wola.
3: Emanuela Kwaśniak. Coraz więcej mieszkańców Podkarpacia decyduje się na legalne posiadanie broni. W ubiegłym roku wydano ponad 2000 pozwoleń dla osób fizycznych, najczęściej na cele kolekcjonerskie. Sporo decyzji dotyczyło też ochrony osobistej, sportu i łowiectwa. Natomiast nie wydano ani jednego pozwolenia na cele rekonstrukcji historycznych i pamiątkowych. Gmina Jeżowe wydłuża godziny działania oświetlenia ulicznego od 1 czerwca do 31 sierpnia. Lampy będą świecić do godziny 1 w nocy.
4: Bardzo sprytny ten dzień Ryszarda dzisiaj w kalendarzu, bo nie dość, że przypominamy o zagrożonym gatunku, no to jeszcze wszystkie Ryszardy i wszyscy Ryszardowie mogą świętować drugie imieniny w roku. Bardzo praktyczne. A u nas w tej godzinie bez Ryszardów będzie, ale za to będzie Ania Wyszkoni, Daria Zawiałow. Tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.
5: No to gramy.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę

Radio SK 2. Gramy wam najlepsze polskie hity. Ania Wyszkoni za nami. A dziś w Krakowie wielkie świętowanie, bo Lajkonik przejdzie się ulicami miasta po to, żeby zabrać się haracz od prezydenta i też przy okazji po drodze będzie uderzał przechodniów swoją buławą. Kto nią dostanie, będzie miał szczęście. Powiem wam, no, tradycja rzecz piękna i też święta. Ale też Lajkonik ma idealny patent na kryzys. Trzeba mu to przyznać. Wpada raz w roku do szefa miasta, legalnie zgarnia haracz, a w zamian tylko trochę pofika i potańczy. A jakie brawa na rynku zbierze. Piękna sprawa.

0: A po co my jesteśmy na tym świecie? Zespół ma nam wszystko, nam pięknie objaśnił na antenie Radia SK2. Tulenie, kochanie i inne miłe rzeczy, a zresztą bardzo zdrowe. Sprawdziłam, że 15 minut przytulania pali 60 kalorii, słuchajcie. Może to właśnie to powinno stać się naszym takim narodowym sportem.
1: SK2. Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina.
3: Szklanki z Krosna.
2: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
4: Dobre, bo polskie.
3: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
4: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery.
5: Te starsze i te nowsze.
6: Popłyniemy razem.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
5: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam. 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung, kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne. Inteligentne technologie. Informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Q. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem.

0: korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.

0: pocałunki od Sanach. Gramy wam na antenie Radia SK2. Jak chwilę temu mówiłam, ile kalorii spalamy przy przytulaniu, więc warto też nadmienić, że pocałunki są bardziej, że tak powiem, sportowe, bo przy tych bardziej namiętnych spalamy nawet 26 kalorii na minutę. Już w ogóle najwięcej spalają fani na stadionowych koncertach swoich artystów, których lubią. Kolejna okazja dla fanów Sanach już 26 czerwca we Wrocławiu. Zbliża się 10, przed nami newsy.
1: Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Co będzie następny? Nigeryjski książę?
4: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: I po reklamie.
8: Dziś w Stalowej Woli poranek przyniesie pełne zachmurzenie, a temperatura nie przekroczy 14 kresek. Wiatr będzie umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych aktywnościach. Ciśnienie stabilne, dlatego nie musimy się martwić o samopoczucie. Po południu zrobi się nieco cieplej, z temperaturą sięgającą 17 stopni. Jutro spodziewamy się przelotnych opadów, a termometry pokażą maksymalnie 19 kresek. Kolejne wieści pogodowe na antenie SK2 już za godzinę.
9: Jest 10. News SK2. Anna Łobocka za pół godziny stanie przed sądem. Dokładnie rok po tragedii ruszy proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabicie 24-latki w toruńskim parku. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Więcej o tym Marta Łazarska.
10: Do tragedii doszło w nocy z 11 na 12 czerwca. 19-letni wtedy Jomej Kert zaatakował z nożem Klaudię, gdy ta wracała z pracy w jednym z pubów na toruńskiej Starówce. 24-latka trafiła do szpitala z ranami głowy i klatki piersiowej. Po dwóch tygodniach zmarła. Wenezuelczyk przez cały czas prowadzenia postępowania przebywał w areszcie, był poddany obserwacji psychiatrycznej, a jego poczytalność nie budziła wątpliwości ubiegłych. Na etapie śledztwa odmówił składania wyjaśnień.
9: Mężczyźnie grozi dożywocie. Wielka akcja policji i Straży Granicznej. Zatrzymano ponad 2000 osób. Na celowniku znalazły się osoby poszukiwane listami gończymi i nakazami doprowadzenia. W trakcie ogólnopolskiej akcji ujęto także 140 cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
11: Akcja została przeprowadzona 8 i 9 czerwca na terenie całego kraju. Wzięło w niej udział ponad 24,5 tysiąca policjantów oraz około 650 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Jak podała policja, wśród zatrzymanych są osoby poszukiwane za najpoważniejsze przestępstwa, m.in. udział w zorganizowanych grupach przestępczych oraz ułatwianie nielegalnego przekraczania granicy. Służby podkreślają, że działania mają charakter cykliczny i służą wzmacnianiu bezpieczeństwa w kraju. To kolejna taka akcja w tym roku.
9: Wrocław ma krasnale, Kraków smoki, a Przemyśl spiżowe niedźwiadki. W mieście jest ich 28, a podczas wakacji w ich odnalezieniu ma pomóc papierowa mapka, mówi przewodnik turystyczny Marta Kroczek.
12: Mapka to będzie bardzo łatwy format, tak zwany kieszonkowy. Będą figurki niedźwiadków i na odwrocie zarys planu miasta z ulicami i zaznaczone będą niedźwiadki, gdzie stoją.
9: Mapkę będzie można dostać za darmo, m.in. w szkołach, hotelach i punktach informacji turystycznej w Przemyślu.
1: SK2 News. Stalowa Wola.
7: Emanuela Kwaśniak. To dobra wiadomość dla pasażerów z regionu. Od 21 lipca wznowiony zostanie ruch pasażerski na odcinku Sandomierz-Chmielów. Pociągi wrócą na trasę w kierunku Sandomierza, Warszawy, Stalowej Woli i Rzeszowa, mówi Dorota Szalacha, rzecznik PKP PLK.
13: Pociągi Polregio zatrzymają się dodatkowo na nowo wybudowanych przystankach Tarnobrzeg-Ocice, Tarnobrzeg-Sobów i Tarnobrzeg-Wielowieś.
7: Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie przewoźnika.
0: Prawie 3 minuty po 10:00, tutaj Radio SK2. W tej godzinie miejcie w pogotowiu kalosze, bo wybierzemy się w podróż muzycznym wehikułem czasu, a na początek tej godziny już rozwija nam swoją pelerynę Wiki Gabor, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

Toasty duże i małe. Za błędy. Też duże i małe. Wznosi nam Ryszard Rzynkowski. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2 i nie ma chyba takich toastów, które przykryłyby niedociągnięcia, które wychodzą przed startem tegorocznego mundialu. Czytam właśnie, że lekarze zapowiedzieli, że smog może być jednym z czynników wpływających na grę piłkarzy podczas tych mistrzostw świata. Badania z Azji i Polski pokazują, że zanieczyszczone powietrze wpływa na wydolność i tempo gry zawodnika. No, dziwne, że nikt wcześniej o tym w sumie nie pomyślał. No oprócz Wojtka Szczęsnego oczywiście. On od wielu lat ma strategię, która brzmi: smog nie zrobi wrażenia na twojej formie, jeśli od lat testujesz ją kartą.

Jeśli powiedziałabym wam, że w tym wehikule czasu zagramy wam jeden z największych polskich hitów wszechczasów, który śpiewa Sonia Sulin, to wiedzielibyście, o kogo chodzi. Ja niewtajemniczonych długo w niewiedzy trzymać nie będę. W latach 60. jeszcze na początku swojej wielkiej kariery takiego pseudonimu używała. No, nie kto inny jak Halina Frąckowiak. Przed nami jej Papierowy Księżyc w Radiu SK2.

0: kawałek na szóstkę. Kasia Sienkiewicz i Były Momenty, gramy wam w Radiu SK2. Solowy debiut Kasi, tak wam się spodobał, że trafiła do pierwszej dziesiątki zestawienia gorącej polskiej dwudziestki, a może być przecież wyżej. Głosowanie trwa na sk2.pl, a kolejne notowanie już jutro po 18.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę...
1: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
1: Aha, a co można wygrać?
3: No więc do wygrania je...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
1: Już wkrótce w Radiu SK2.
2: SK Karniakika.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Castorama.
6: Teoria.
1: I praktyka.
6: W teorii wykańczanie mieszkania... może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra, dwa dodatkowe gratis, cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
12: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajayku.pl.
13: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
14: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpa Me to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
15: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
16: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.

0: człowiek sobie kupi nowy telefon i po dwóch dniach widzi taką małą, maleńką rysę na tym szkle, to aż ciarki przechodzą i zęby zgrzytają. U nas to przyjemniejsze, bo muzyczne oblicze rysy na szkle. Urszula w Radiu SK2, gramy wam najlepsze polskie hity. Powoli zbliża się godzina 11, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
3: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakob Skronung, kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczne

0: Bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
1: Liceum Ogólnokształcące imienia Stefana Czarnieckiego w Nisku zaprasza. Gwarantujemy wysoki poziom nauczania i satysfakcjonujące wyniki egzaminów maturalnych. Wybierz klasy Twoich marzeń i oczekiwań. Humanistyczną, przyrodniczą, politechniczną, ekonomiczną lub psychologiczną. U nas masz możliwość wyboru języka, którego się nauczysz. Angielski, niemiecki czy hiszpański. Wybierz LO Nisko. Jedna szkoła, wiele możliwości. www.lonisko.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
4: I pory.
5: Dziś w Stalowej Woli niebo będzie całkowicie zasłonięte chmurami, a temperatura wyniesie około 14 kresek. Chłód będzie odczuwalny, ale na szczęście wiatr z północnego zachodu będzie lekki, co nie powinno dodatkowo obniżać odczuwalnej temperatury. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie musimy się martwić o nagłe zmiany pogody. Po południu temperatura wzrośnie do 17 stopni, co sprawi, że będzie nieco przyjemniej. Najświeższe newsy pogodowe w SC2 w Stalowej Woli za godzinę.
6: Jest 11. News SK2, Anna Łobocka. Uwaga na niebezpieczną pogodę. Synoptycy ostrzegają przed burzami i ulewnym deszczem. Alerty pierwszego stopnia wydano dla województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego i lubelskiego. W ostatnich godzinach niebezpiecznie było też w Świętokrzyskiem, gdzie podczas nawałnicy ranna została jedna osoba. W miejscowości Ksawerówka na jadący samochód spadło drzewo, mówi Marcin Żarek ze Straży Pożarnej w Pińczowie.
7: Samochodem podróżowała kobieta, która wyszła z pojazdu przed przybyciem jednostek ochrony. Kobieta bez widocznych obrażeń została zabrana na obserwację do szpitala.
6: Strażacy interweniowali też przy usuwaniu powalonych drzew i zalanych dróg. Kolejna niespokojna noc w Belfaście. 12 policjantów zostało rannych, 16 osób zatrzymanych. To w stolicy Irlandii Północnej po brutalnym ataku, którego dokonał obywatel Sudanu. Ciężko ranił około 40-letniego mężczyznę z Irlandii. W protestach antyimigranckich udział wzięło około 300 osób, powiedział w Sky News sekretarz stanu do spraw Irlandii Północnej Hillary Bennett. Mam nadzieję, że byliśmy świadkami mniejszego zamieszania, bo niektórzy zastanowili się nad tym, co widzieli, nad horrorem i okropieństwem tego wszystkiego. Do pokojowego protestu każdy ma prawo, ale angażowanie w bandytyzm jest niedopuszczalne i musi się skończyć. Napastnik usłyszał już zarzuty. Ważna zmiana przepisów dla kierowców. Kupując używany samochód, nie musimy już zdejmować tablic rejestracyjnych i iść z nimi do urzędu, mówi Maciej Kulka, ekspert do spraw przepisów drogowych.
8: Jeżeli Państwo kupujecie samochód i nie zamierzacie zmienić tablic rejestracyjnych, to w tym momencie nie musicie podczas rejestracji tych tablic do Wydziału Komunikacji zanosić, pod warunkiem, że tablice są czytelne, oznakowane i wpisujecie oświadczenie, że spełniają warunki i to ułatwia życie.
6: Zmienione przepisy dotyczą osób rejestrujących używane samochody zarejestrowane wcześniej w Polsce.
9: SK2 News. Stalowa Wola.
10: Emanuela Kwaśniak. Podkarpacie otwiera nowe firmy. W kwietniu niemal we wszystkich powiatach liczba nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw przewyższała liczbę wyrejestrowanych. Liderem jest Rzeszów. W powiecie stalowowolskim również przybyło więcej firm niż ich ubyło, choć różnica jest niewielka. Czerwcowy weekend pobił kolejny rekord roweru miejskiego w Stalowej Woli. MZK podaje, że rowery wypożyczono 317 razy dziennie. To drugi najlepszy wynik w historii systemu, ustępujący tylko majówce.
11: Tak jak mówiła Ania, uważamy dzisiaj na siebie, mamy oczy dookoła głowy, chowamy się w bezpiecznych miejscach i będzie dobrze. My roztaczamy nad wami parasol najlepszych polskich hitów. Mrozu, Daria Zawiałow i zespół Demono. Ich usłyszymy za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry.
12: Bez reklam.

Piosenkę, którą dedykujemy siatkarzom i ich ochraniaczom. Na kolana i Kasia Cerekwicka, tutaj Radio SK2, gramy Wam najlepsze polskie hity. No właśnie, dziś też wielki siatkarski hit nas czeka. Polska zmierzy się ze Słowenią w drugim meczu Ligi Narodów. Początek tego, no w sumie takiego szlagierowego meczu, to trzeba powiedzieć, o godzinie 14. Ja tylko przypomnę, że wczoraj pokonaliśmy Kubę 3-0, ale oczywiście to nie wyklucza tego, żebyśmy wszyscy pięknie dzisiaj zacisnęli kciuki i kibicowali biało-czerwone. SK2.

0: no aż tak to nie, tak to nie będzie. Warius Manx i Zabij Mnie, gramy wam w Radiu SK2. Będzie za to mocne bicie, to na pewno. Już w niedzielę w ogrodach Białego Domu w Stanach Zjednoczonych odbędzie się gala mieszanych sztuk walki. Taki prezent z okazji swoich urodzin, no i też przy okazji Dnia Flagi Stanów Zjednoczonych sprawił sobie prezydent Donald Trump. Uwaga, dziś też dowiedzieliśmy się, że Karol Nawrocki również został tam zaproszony i że pojedzie. Uwaga do wszystkich oburzonych, nasz prezydent przecież też tam jedzie stoczyć walkę. Będzie walczył o dobry PR dla Polski.
1: SK2. Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
3: Cześć.

0: się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajayku.pl.
2: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autorut Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
5: I po reklamie.

0: tęsknota. Różne oblicza posiada, to prawda. Tutaj muzyczna tęsknota od SARS-u w Radiu SK2. A jak ktoś z Was tęskni za ociepleniem, bo dla niego tego deszczu to już w ogóle za dużo i dość, to synoptycy zapowiadają falę upałów w drugiej połowie czerwca, więc z tęsknoty nie uschniemy, ale z braku opadów pod koniec miesiąca to jest już bardziej możliwa opcja.
1: Reklama.
2: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestune. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
3: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
4: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca!
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
11: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
12: I por

0: Reklamie.
1: W Stalowej Woli czeka nas pochmurne popołudnie. Temperatura utrzyma się na poziomie 16 kresek. Wiatr będzie słaby, wiejący z północnego zachodu, a jakość powietrza pozostanie dobra. Wieczorem nadal możemy spodziewać się 16 stopni, a jutro przelotne opady deszczu z temperaturą dochodzącą do 19 kresek. Sobota zapowiada się mokro, z przelotnymi opadami i maksymalnie 20 stopniami. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
2: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Jest wyrok za tragedię w Chodlu w Lubelskiem. W zderzeniu dwóch aut zginęły trzy starsze kobiety. Na 3 lata za kratami skazano 26-latka, który przekroczył znacznie prędkość i uderzył w inne auto. Z kolei mężczyzna, który wiózł ofiary wypadku, usłyszał wyrok roku więzienia w zawieszeniu. Szczegóły zna nasza reporterka Aleksandra Waszczyńska.
3: Według sądu do wypadku doszło w wyniku nieprawidłowości, które popełnili obaj kierowcy. Ten, który przewoził pasażerki, nie upewnił się wystarczająco, czy może bezpiecznie wyjechać z drogi podporządkowanej i wymusił pierwszeństwo. Drugi natomiast jechał z prędkością 2 razy większą niż dozwolona, przez co nie był w stanie wyhamować i uniknąć wypadku.
2: Wyrok jest nieprawomocny. O sprawie było głośno także po samym wypadku z powodu zamiany ciał dwóch ofiar. Prawie 2000 osób poszukiwanych listami gończymi zatrzymane. To efekt wielkiej akcji policji i Straży Granicznej. Zatrzymano też 140 obcokrajowców przebywających w Polsce nielegalnie. To kolejna taka akcja służby w tym roku. Celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa w kraju. W dwudniowych działaniach udział wzięło blisko 650 funkcjonariuszy Straży Granicznej i ponad 24,5 tysiąca funkcjonariuszy policji.

Zatrzymano też 140 obcokrajowców przebywających w Polsce nielegalnie. To kolejna taka akcja służby w tym roku. Celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa w kraju. W dwudniowych działaniach udział wzięło blisko 650 funkcjonariuszy Straży Granicznej i ponad 24,5 tysiąca funkcjonariuszy policji.

0: bezpieczeństwa.
1: Mamy wystawców ponad 100. Będzie duża wystawa sprzętu wojskowego. Wojska Polskie przygotowuje m.in. czołg Abrams, Rosomak. Będą pojazdy Służby Ochrony Państwa.
0: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie Targi Obronne już 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21.
2: SK2 News. Stalowa Wola.
3: Emanuela Kwaśniak. Trwa nabór wystawców do Festiwalu Kultury Lasowiackiej Strefa Pokoleń w Stalowej Woli. Organizatorzy czekają na twórców rękodzieła, mody, biżuterii i projektów inspirowanych naturą oraz ideą slow fashion. Zgłoszenia można przesyłać do 21 czerwca. Szczegóły na lasowiacki.pl. Krzysztof Faraś ze Stalowej Woli staje do kolejnego startu w górskich samochodowych mistrzostwach Polski. W ten weekend odbędzie się wyścig górski Magura Mała Stowska, a na trasie zmierzy się 79 kierowców.
4: Czwartek to taki przedpokój weekendu, ostatnia prosta. Tam widać gdzieś światełko w tunelu i słychać też najlepsze polskie hity. W tej godzinie mam dla Was nówkę, czyli Na błysk od Dawida Podsiadło. Będzie też muzyczne wehikuł czasu. Kasia Grodzka, dzień dobry. Gramy 2 minuty po 12.
5: Bez reklam. Jeden po drugim.
2: Teraz gramy.

Mojej dziewczynie, z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie, całkiem niezły posiłek, jaki

0: Jedwab Vista, Róża Europy w Radiu SK 2, a z niego też jest niezły kwiatek. Przed nami wkrętka Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca.
2: Tak, słucham.
3: Czy ja się dotelefonowałam do pani Moniki z tego pisma odnośnie kolei? Do urzędu do nas? Dzień dobry, roztargnionowana po tej stronie. Ja obsługuję, proszę pani, tę waszą sprawę. Pani mi naświetli, w czym tam jest problem u państwa?
2: Całe pole, które jest, to jest moje wokół posesji. I odcina mi drogę wjazdową do drogi gminnej.
3: No dobrze, ale tam jest jakiś lokal mieszkalny? W sensie takim, że nie będzie pani mogła wejść do lokalu mieszkalnego, czy co?
2: No ja nie dojadę do posesji od drogi gminnej.
3: Bo jest też propozycja, proszę pani, postawienia ekranów akustycznych, ale widzę, że jak pani ma z tym problem, to pani też przez ekran nie przejdzie.
2: Tak, też. Właśnie, bo tu jest duży problem. To
3: no
2: też
3: to dobrze.
2: Jest problem.
3: To nie, to rozwiążemy to inaczej. Gdyby pani mogła narzucić, proszę pani, jakieś godziny przemieszczania się, proszę pani, od drogi tej lokalnej do posesji, ja po prostu sprawdzę, czy nam to światłami byłoby szybciej zrobić.
2: Nie rozumiem, jakimi światłami?
3: No, światłami kolejowymi.
2: Ale przepraszam, ale co mają światła kolejowe odnośnie mojej posesji?
3: No już mówię, jeżeli proszę pani, na przykład pani wchodzi do lokalu mieszkalnego, a pociąg jest na trasie, to pociąg się zatrzyma w momencie, kiedy pani będzie chciała opuścić lokal.
2: Czyli ja bym miała wyznaczone godziny, w których mogłabym do swojej własnej posesji dojechać?
3: O, zrozumiała pani. Gdyby pani mogła mi narzucić, to będzie, proszę pani, szybko.
2: Ale to jest, przepraszam, ale to jest absurd jakiś.
3: Proszę pani, rozkład na tej podstawie też będzie budowany.
2: To jest bardzo, bardzo niepokojące, co pani mówi, że w ogóle takie rozwiązania.
3: Proszę pani, pani nam sugeruje, że pani ma problem z dojściem do posesji, jak będzie wybudowana kolej. No to tak. My ten problem rozwiązujemy, dając światła kolejowe, żeby się pociąg zatrzymał, a pani doszła.
2: I wyznaczając mi godziny, w których ja mogę do mojej własnej posesji dotrzeć.
3: Żeby nie było kolizji z rozkładem jazdy, proszę pani, tak. A na przykład co roku byśmy, proszę pani, modyfikowali według pani uznania.
2: Nie, przepraszam, bo naprawdę, ja rozumiem, że pani teraz się moją sprawą zajmuje, tylko czy ja naprawdę mogłam oddzwonić? Mam umówione spotkanie w urzędzie, muszę być na 10:00. I przepraszam, bo jestem w szoku, że w ogóle cała sytuacja jest ciężka.
3: Proszę pani, jeszcze sekunda. To szokuje panią bardziej Rafał.
4: Cześć Monika, zostałaś wkręcona w Radio SK.
2: Nie, Rafała zabiję, ale nie, generalnie pozytywnie, uśmiałam się. Nosel wkręca.

Ten, kto stwierdzi, że wskaże największy hit Krzysztofa Krawczyka, z góry skazany jest na porażkę. Wiem, brzmi jak jakaś wieszczka czy też szeptucha, ale jest to naprawdę szczera prawda. Nie da się jednoznacznie określić, który jego kawałek jest tym jednym, wyjątkowym, na którym się wybił. Można za to wskazać przebój, w który włożył naprawdę całe swoje serce, bo sam skomponował do niego melodię. Takim utworem jest Rysunek na szkle.

0: kraje, to i będzie miała też 3 ceremonie otwarcia, z tego co wiem. Jeśli przytłacza Was ten przepych, to my od poniedziałku mamy dla Was zabawę mundialową w nieco mniejszym gronie, ale za to jakim, to jest ważne, bo w składzie będzie Sławomir Peszko. To SK Karniaki Cup, w którym będzie można ustrzelić naprawdę fajne nagrody. Więcej nie zdradzam, szczegóły już niebawem na sk2.pl.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Ale patrz!
7: Ale co?
6: Ale niskie ceny!
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
10: Sposób na Twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie!
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To auto RUT Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
12: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne. Inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliski aż 990 gramów. 8,69 kupując 2, a kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, druga 70% taniej.
15: Intermarché, wszystko czego dziś chcę.
16: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
17: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
18: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
21: I po reklamie.

na błysk, czyli że mucha nie siada. To Dawid Podsiadło w Radiu SK2. No i na błysk zrobiona jest już scena, na której odbędzie się ceremonia otwarcia Mistrzostw Świata. To już dziś wieczorem. Impreza jest wielka. Na

0: Paradoksalnie panowie z Lady Punk na kryzys raczej nie narzekają. 45 lat grania na polskiej scenie muzycznej i wszystko pięknie śmiga. Dobrze chłopaki robią, dobrze grają. Trzymamy kciuki, żeby tak pozostało. Lady Punk, kryzysowa narzeczona. Takie polskie hity gramy wam tuż przed godziną 13. Przed nami newsy w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
8: Disney Plus.
9: To jest mój czas.
8: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
10: Mam propozycję.
11: To nie jest jakaś wkrętka?
8: Nowy polski film Król dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.

0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch. Aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wędzenie, grillowanie, pieczenie. Z Tregelem wszystko robisz na jednym grillu. Peletowe grille premium to prawdziwe amerykańskie barbecue. Dostępne już w Polsce. Idealne steki, soczyste mięsa i smak prawdziwego dymu. Tregel. Rozpal nową jakość grillowania.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.

0: po reklamie.
1: Dziś w Stalowej Woli spodziewamy się gęstych chmur, które mogą przynieść ze sobą lekkie opady deszczu. Temperatura utrzyma się na poziomie około 16 kresek, więc nie będzie ani za ciepło, ani za zimno. Wiatr będzie delikatny, co sprawi, że nie odczujemy chłodu. Jakość powietrza pozostanie dobra, dlatego nie musimy się martwić o smog. Wieczorem temperatura nie zmieni się znacząco, pozostając na poziomie 16 stopni. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 w Stalowej Woli wiadomości.
2: Jest 13. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok ofiar tragedii w centrum Barda na Dolnym Śląsku. Kierowca, który śmiertelnie potrącił 9-latka i jego ojca, wciąż jest w szpitalu. Wiadomo, że 52-letni mężczyzna był trzeźwy.
3: Jest tam prawdopodobieństwo, że to mogły być jakieś problemy zdrowotne, mógł mieć ten mężczyzna. W tej chwili zwrócono się o tą stosowną dokumentację lekarską z jego leczenia.
2: Tłumaczy Mariusz Pindera z prokuratury w Świdnicy. Wiadomo, że przebieg wypadku zarejestrowały kamery monitoringu.
3: Zabezpieczono ten materiał dowodowy, jaki był, no, przede wszystkim monitoring, bo to prawdopodobnie ten wypadek jest w całości, będzie nagrał się na monitoring, więc to będzie taka sprawa bardzo dobrze udokumentowana.
2: Przypomnijmy, rozpędzony samochód osobowy wjechał wczoraj z niewyjaśnionych dotąd przyczyn na chodnik i uderzył w 9-latka i jego 48-letniego ojca. Działania mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Od wczoraj strażacy działają w Hucie Szkła w Turze w powiecie nakielskim. Po południu doszło do rozszczelnienia pieca i wycieku szkła. Strażacy polewają szkło wodą i zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma dalszego zagrożenia. Ostatnio do wycieku szkła w tym samym miejscu doszło rok temu. Wielkie piłkarskie emocje, czas zacząć. Pierwszy gwizdek mundialu kibice usłyszą na Estadio Azteca w Mexico City na meczu Meksyk kontra RPA. O puchar w Meksyku, Kanadzie i USA powalczy 48 drużyn. Mimo, że brakuje Polaków, to kibice GKS-u Katowice, z którymi rozmawiał Darek Brombosz, mundialu sobie nie odpuszczą.
4: Bez Polaków, ale będziemy za innymi reprezentacjami.
5: Na takim poziomie piłkę zawsze warto oglądać.
6: Macie jakiegoś faworyta?
7: Portugalia, ponieważ gra tam Cristiano Ronaldo.
8: Moim zdaniem Hiszpania wygra. Ma najbardziej jakby zrównoważony skład, na każdej pozycji dobra jest.
6: Jest szansa, że puchar dotrze do Europy?
9: Mam nadzieję.
10: Wydaje mi się, że Japonia może daleko zajść, nie? Mają fajny dosyć skład i już na zeszłym mundialu fajnie się pokazali. Mi się akurat poszczęściło, że będę miał ten urlop i będzie można w nocy pozarywać trochę czasu, żeby obejrzeć te mecze, nie?
2: A mistrza świata w piłce nożnej poznamy 19 lipca.
0: SK2 News, Stalowa Wola.
11: Emanuela Kwaśniak, prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny wśród liderów nowej inicjatywy ustawodawczej. Chodzi o zarejestrowany nowy komitet Stop Banderyzmowi, który sprzeciwia się gloryfikowaniu banderyzmu i walczy o pamięć ofiar Wołynia. Nadbereżny objął funkcję wiceprzewodniczącego. Największa pumptrackowa liga w Polsce zatrzyma się w Stalowej Woli. Zawody z cyklu Nie pompujesz, nie jedziesz odbędą się tu 5 lipca, a zapisy dla uczestników cały czas trwają na stronie pompuje.pl.
1: 2 minuty po godzinie 13 już mamy. Jest ochota na truskawki, a w koszyczku SK2 same wisienki. To takie na torcie. Kwiat jabłoni, Natka Kukulska, Wiktor Waligura, Mysłowic.
12: Bez reklam. Jeden po drugim.
0: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
1: Pięciu wykonawców wymieniłem, kolejna piątka zostaje tajemnicą, ale bardzo przyjemną. Kowalski, witajcie w najbardziej polskim radiu SC2.

0: Monika Brodka i Tem w SC2, w dziesiątce najlepszych polskich hiciorów.
1: SK2.
0: Hit też z oceanu. Baron Trump próbuje robić interesy jak ojciec. Chodzi o syna Donalda Trumpa. Chłopak wypuszcza na rynek luksusowy napój. A nie lepiej było zainwestować w obuwie i robić trumpki?

0: Takie, jakie jest tempo tej piosenki, tak szybko można uciekać przed niedźwiedziem. A taki misio, widzę tutaj, są nawet nagrania w internecie, polował ostatnio tuż przy szlaku do Morskiego Oka. No, trzeba uważać, ten niedźwiedź, ja tutaj widzę, ewidentnie nie lubi zdjęć, nie lubi również rolek, a jak zacznie gonić, to niezły rolej koster może być. SK2. Za chwilę razem z Beatą i z Dawidem Kwiatkowskim w SK2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
3: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w radiu SK2 będziecie mogli...
3: Aha, a co można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania je...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
5: Już wkrótce w radiu SK2.
6: SK Karniakika.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
14: Play. No, to jedziemy.
15: Tato, czy dziś ja prowadzę?
14: Jasne, w końcu to twój dzień.
15: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
16: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany, i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
17: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
18: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
19: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
20: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
21: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
22: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus wszystkie

0: drugi tańszy produkt aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
5: I po reklamie.

0: Ale niskie ceny!
1: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie!
2: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie!
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Kaufland jest
5: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska sałata masłowa tylko złoty 79 za sztukę z Kaufland Card Extra. A arbuz ze skrzyni jedynie 2,49 za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni jedynie 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny, tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
11: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Czy można powtórzyć pytanie?
18: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Tak.
18: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
3: W Stalowej Woli po południu pojawią się ciemne chmury, ale temperatura będzie przyjemna, osiągając około 16 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza w normie. Wieczorem temperatura utrzyma się na poziomie 16 stopni. Jutro spodziewajmy się delikatnego, przelotnego deszczu z maksymalną temperaturą do 19 kresek. W sobotę również możliwe są przelotne opady, a termometry pokażą do 20 stopni. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Stalowej Woli wiadomości.
15: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
5: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie zbrodni w Toruniu. Na ławie oskarżonych zasiadł Wenezuelczyk, który rok temu zaatakował 24-letnią Klaudię w parku Glazia. Kobieta zmarła na skutek odniesionych obrażeń. W sądzie okręgowym w Toruniu jest nasza reporterka Marta Łazarska.
8: Tak, jestem właśnie pod solą 204.

0: Kawka z Dawidem Kwiatkowskim w SC2 przy najlepszych polskich hitach, a za chwilę godzina 14 i najważniejsze newsy Dawid Konieczkowicz je przygotował dla Was. Ja wiem, dzisiaj mundial startuje w Meksyku, ale również niezły mamy Meksyk piłkarski. Gdzie o tym w newsach SK2 już za chwilę?
1: Reklama.
2: Ale patrz!
1: Ale co?

0: gdzie usłyszeliśmy akt oskarżenia. Trzy zarzuty, które usłyszeliśmy, to zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, usiłowanie gwałtu, a także grożenie śmiercią świadkowi, który próbował pomóc ofierze. Tutaj mówi się o takim geście podcinania gardła, który miał wykonać Jomer Kert RS. Okoliczności sprawy są naprawdę bardzo brutalne, bardzo drastyczne i między innymi dlatego sąd wyłączył jawność tego posiedzenia.
1: Dodajmy, rok temu po zabójstwie Klaudii, doktorantki UMK w Toruniu i barmanki z jednego ze studenckich klubów ulicami miasta przeszli podczas Marszu Milczenia. Zgromadził on wtedy około 20 tysięcy osób. Będzie surowo karany. Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Najwyższej karze, nawet 5 lat więzienia, ma podlegać rozpowszechnianie w sieci treści przedstawiających dopuszczanie się czynu zabronionego wobec osoby małoletniej. Ustawa trafi teraz do Senatu. Na gdańskim stadionie mimo deszczu jest bardzo gorąco. To właśnie tam odbywa się gala Football 3 Changemakers. W turnieju piłkarskim biorą udział uczniowie z 16 szkół z Polski.
2: Fajna bardzo gra była. Widać to, jak się tam strzelali, kiwali.
3: Na pewno jesteśmy też podekscytowani tym, że gramy na tym samym stadionie co Lechia Gdańsk.
4: Najpierw dzieci rozmawiają na temat, jakie zasady będą przewidziane w czasie meczu. Beata Mierkowska, Stowarzyszenie Trenuj Bycie Dobrym. Następnie dzieciaki wychodzą na te właśnie boiska bądź na salę gimnastyczną w szkole.
2: Jak ktoś już się przywróci, to trzeba mu pomóc, bo tak na zasadzie działa futbol 3.
1: Równocześnie na gdańskim stadionie odbywają się także warsztaty z aktywną szkołą. Dzieci próbują swoich sił w badmintonie czy lekkoatletyce.
5: SK2 News. Stalowa Wola.
6: Emanuela Kwaśniak. Kierowcy mogą odetchnąć. Sekundniki na wojewódzkich skrzyżowaniach w Stalowej Woli jednak zostają. Po pracach technicznych i wymianie sterowników mają ponownie ruszyć jeszcze w wakacje. Blisko 1 870 000 widzów odwiedziło podkarpackie kina w ubiegłym roku. To wynik gorszy niż rok wcześniej. Z danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie wynika, że region zajmuje 14 miejsce w kraju pod względem liczby kinomanów na 1000 mieszkańców.
7: Międzynarodowy Dzień Zabawy w kalendarzu 11 czerwca mamy i bardzo dobrze dorosłość przereklamowana. Studenci przecież się rozgrzewają. Czwartkowy wieczór przed nimi, a reszta świata powoli zerka w stronę weekendu.
8: Bez reklam. Jeden po drugim.
5: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
7: Ania Wyszkoń, Edyta Bartosiewicz, Ewelina Flinta. No, dziewczyny nam zdominowały tę godzinę. Ewa Farna jeszcze na dzień dobry. Oficjalnie możemy wrzucić na luz. I nie mamy z tego powodu wyrzutów sumienia. Kowalski, witajcie.

0: Edyta Bartosiewicz. Nie ostatni, jeszcze mam dla was sporo hitów w tej godzinie polskich.
1: SK2.
0: W tę sobotę w Poznaniu. Potem jeszcze Gdańsk i Warszawa. Czy będzie powtórka z rozrywki, tak jak w Chorzowie, gdzie słynny stadion Kocioł Czarownic kipiał aż od fanów. Prawdziwy grzybek w barszczu. Dawid Podsiadło i jego tezosy. To co? Zagram. Wesel.

0: Ania wyszkoli wesce 2 oraz lampa i sofa. Takie rzeczy też mamy w swoim wehikule czasu.
1: SK2. Wehikuły czasu.
0: I lądujemy w Grand Hotelu w Sopocie. Przy stoliku widzimy trzy kobiety, które siedzą na sofie. Agnieszka Osiecka, Katarzyna Gertner i Maryla Rodowicz. I rozmawiają dziewczyny o przeboju, który niebawem stworzą i który to stanie się wielkim hitem na festiwalu w Opolu w 1973 roku. To jest rok, kiedy na kopertach pocztowych zaczynamy pisać wprowadzone właśnie przed chwilą polskie kody pocztowe, a na drogach pojawiają się sympatyczne, maleńkie, legendarne maluchy, czyli Fiaciki 126P, a w nich rządziła ona Małgośka.

0: Hola Kendra, bój się Boga dziewczyno. W SC2 gramy tylko najlepsze polskie hity. To jeszcze nagłówek z kolorowej gazetki. Były prezydent Lech Wałęsa często odwiedza sanatoria. Teraz pochwalił się zdjęciami tutaj nawet w kolorowej gazecie z uzdrowiska w Lądku Zdroju. No i na zdjęciach widać, jak pięknie kuruje się w wannie z bąbelkami i dobrze o zdrowie trzeba dbać. A kto by nie wskoczył do wanny z bąbelkami?
1: SK2.
0: W SC2 bulgotają najlepsze polskie hity. Rafał Brzozowski za chwilkę i Anna Maria Jopek jeszcze w tej godzinie.
1: Reklama.
2: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe.

0: Pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autorud Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajayku.pl.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
7: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
8: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
9: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zapraszamy do technikum i liceum w nowych, atrakcyjnych zawodach w Zespole Szkół imienia generała Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem. Technik eksploatacji portów i terminali, logistyk, spedytor, technik pojazdów samochodowych, handlowiec, mechanik, technik spawalnictwa, technik technologii drewna. Oferujemy również kwalifikacyjne kursy zawodowe. Nauka u nas to bezpieczne warunki kształcenia, nowoczesne wyposażenie, warsztaty szkolne na miejscu i przyjaźni nauczyciele. Więcej na www.zsrudnik.edu.pl, szkolnym Facebooku, Instagramie i YouTubie.
12: I po reklamie.

0: jest Anna Maria Jopek w SC2. Jest także Jakub Konieczkowicz, który przedstawi Wam newsy punktualnie o godzinie 15. Ta będzie za chwilę, a w newsach m.in. o walce strażaków z pękniętym piecem w kucie szkła.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliski aż 990 gramów, 8,69, kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, druga 70% taniej.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
12: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
13: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9 edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
0: W Stalowej Woli czwartek po południu przyniesie nam ciemne chmury, ale temperatura będzie całkiem przyjemna, bo sięgnie 17 kresek.

0: wiatr umiarkowany, więc nie przewidujemy większych problemów na spacerze. Jakość powietrza pozostanie w normie, co na pewno ucieszy wszystkich mieszkańców. Jutro jednak może zrobić się mokro, bo prognozowane są drobne, przelotne opady, a słupki rtęci wzrosną maksymalnie do 19 stopni. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
1: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
2: Jest 15. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Jest prawomocny wyrok po tragedii w Świebodzinie. 26 lat więzienia za zabicie synka i znęcanie się nad rodziną. Sąd zdecydował w sprawie 28-letniego Roberta P. po apelacji prokuratury i obrony. O szczegółach Ari Habira.
3: Sąd apelacyjny w Poznaniu utrzymał w mocy wyrok za tragiczną śmierć małego Wojtka ze Świebodzina. Do zbrodni doszło w marcu zeszłego roku, gdy ojciec został sam z dziećmi i skatował niemowlę, bo te obudziło się w nocy. Chłopczyk zmarł w wyniku dotkliwych ciosów w głowę. Prokuratura domagała się dożywocia, argumentując, że mężczyzna od lat stosował agresję. Sędzia uznał, że 26 lat więzienia to odpowiednia kara. Sąd wskazał, że nie było to działanie zaplanowane. Robert P. ma również zakaz kontaktowania się z siostrą zmarłego chłopczyka. Dzisiejszy wyrok poznańskiego sądu jest prawomocny.
2: Akcja może potrwać jeszcze nawet kilkanaście godzin. Strażacy nieprzerwanie działają od wczoraj w Hucie Szkła w Turze koło Nakła nad Notecią. Doszło tam do rozstrzelnienia pieca hutniczego. Wylało się około 60 ton gorącej masy szklanej.
4: Nie doszło do pożaru, natomiast doszło do wycieku surówki ciekłego szkła, który wydostał się w wyniku pęknięcia konstrukcji pieca na zewnątrz.
2: Relacjonuje Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej w Nakle. Sytuacja jest pod kontrolą, ale działania są utrudnione ze względu na bardzo wysoką temperaturę. W chwili zdarzenia w zakładzie przebywało ponad 50 osób. Wszystkie zostały ewakuowane, nikt nie został poszkodowany. Jeden dzień dla branży, drugi dla wszystkich fanów tematyki bezpieczeństwa. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne. Na miejscu do zobaczenia oferta blisko 100 wystawców. Będzie wojskowy sprzęt, ale nie tylko.
5: Będą punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska. Być może jacyś kandydaci do służby właśnie dzięki tym targom spełnią swoje marzenia.
2: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne już 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21.
6: SK2 News. Stalowa Wola.
7: Emanuela Kwaśniak. Na Podkarpaciu trwa akcja Lato, prowadzona przez Sanepid. Przez pierwszy miesiąc w naszym województwie skontrolowano ponad 300 restauracji, food trucków i lodziarni. Za zły stan sanitarny grzywnami ukarano 49 osób na łączną kwotę ponad 13 tysięcy złotych. Wydano także 39 decyzji administracyjnych. Jedna z nich dotyczyła zamknięcia obiektu. Gmina Jeżowe wydłuża godzinę działania oświetlenia ulicznego. W wakacje lampy będą świecić do godziny pierwszej w nocy.
8: Sprawdziłem, o której słońce dzisiaj zajdzie. 20.54. No długo dzionek nam będzie trwał, ale nim zajdzie słońce, utwory, które nie wychodzą z mody. Doda Smolasty, Bajm i mistrzowskie siatkarskie emocje.
6: Najlepsze polskie hity. Polskie hity. SK2.
8: Pierwsza liga najlepszych polskich, liga również i narodów, PIN, pamiętam.

0: Rytm jak na trybunach. Maciej Musiałowski w SC2. Głośno też podczas meczu siatkarskiej Ligi Narodów. Nasze Orły właśnie teraz grają ze Słowenią. Trwa trzeci set, remis po jeden. A dzisiaj w Meksyku startuje Mundial. I niezły Meksyk też będzie na Narodowym, bo to, że się na Mundial nie dostaliśmy, to nie znaczy, że my potrafimy się świetnie bawić razem z wami, najlepszymi kibicami i słuchaczami SK2. Mamy dla was propozycję na sk2.pl, podczas której możecie być zwycięzcami i to w karniakach. Montujemy ekipę, drużynę SK2, aby z wami zobaczyć na Narodowym meczyk, ale też sobie strzelić piłkę do bramki i zgarnąć sporo fajnych rzeczy, po których będziecie gwizdać z zachwytu. No, między innymi do zgarnięcia 10 tysięcy złotych. Montujemy drużynę Radia SK2, gramy w wielkim finale na Narodowym. W naszym składzie też będzie legendarny Sławek Peszko, więc pewne jest jedno, że to się skończy karniakami.
1: SK2.
0: SK2.pl. Dołącz do naszej drużyny SK2.

0: Nie zmieniamy pogody, najnowszy klip od Dawida Podsiadło w SC2 i najnowsze również newsy. Kierowcy, dajcie głośniej. Przewrócona ciężarówka, koszty tankowania do pełna. Jakub Konieczkowicz.
1: Uwaga kierowcy, jadąc S7 w Świętokrzyskiem na trasie Skarżysko-Kamienna-Kielce dalej utrudnienia. Na wysokości Góry Baranowskiej przewróciła się ciężarówka. Na miejscu pracują służby. Kierowcy wciąż mogą napotkać utrudnienia. Dodatkowo utworzył się tam kilkukilometrowy korek w obu kierunkach. Pobili 54-latka do nieprzytomności i zostawili go na klatce schodowej. Usłyszeli już zarzuty. Do brutalnego ataku doszło w czasie długiego weekendu w jednym z bloków w powiecie kluczborskim. Skatowanego mężczyznę znalazła jego partnerka. W ciężkim stanie trafił do szpitala. Jeden z napastników przebywa już w tymczasowym areszcie. Za kratkami może spędzić nawet 20 lat. Pozostałych objęto dozorem policji. Jutro 95 w górę, 98 i diesel w dół. W piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 98 groszy. Benzyny 98 6 zł i 55 groszy. Z kolei litr oleju napędowego zatankujemy za maksymalnie 6 zł i 43 grosze.

0: Liceum dziewczyna skończyła. Bursztynowego słowika trzymał siebie i kurz z niego zmiata na półce. Jest szczęśliwa ze swoim chłopakiem, Carla Fernandez. Fernandez. A to dlatego, że w tacie płynie hiszpańska krew. SK2. A za chwilę wracamy do najlepszych polskich hitów. Będzie buzować krew z Wiktorią Kidą oraz Igo jeszcze w tej godzinie.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autorud Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
9: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
12: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
2: I po reklamie.

0: roboty, można jeszcze tak na chwilę przed wejściem do domu. Wyciszyć się na chwilę w samochodzie przy najlepszych polskich hitach to jest możliwe. Igo i Helenka w SC2, za chwilę 16, Jakub Konieczkowicz z najważniejszymi newsami, między innymi o dwóch wieżach. I wcale nie chodzi o książkę Tolkiena Władcę Pierścieni.
1: Reklama.
2: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestune. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUV

0: AGM z napędem 4x4, możliwością LPG, w kredycie i leasingu z RRSO 0%.
1: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam, Ida Nowakowska.
2: Zapraszamy do KGM Automix, Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
6: Dziś w Stalowej Woli czeka nas spokojne popołudnie z temperaturą sięgającą 16 kresek. Niebo będzie w większości zasnute chmurami, ale nie przewidujemy opadów. Wiatr z północnego zachodu będzie delikatny, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych aktywnościach. Ciśnienie pozostanie stabilne, co jest dobrą wiadomością dla tych, którzy są wrażliwi na jego zmiany. Jutro możemy spodziewać się przelotnego deszczu, a temperatura wzrośnie do 20 stopni. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
3: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
7: Jest 16. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Z ostatniej chwili prezydent Karol Nawrocki już po raz trzeci zawetował ustawę, która miała regulować rynek kryptoaktywów. Do tematu będziemy wracać w kolejnych newsach. Proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Zakończyła się pierwsza rozprawa w sprawie zbrodni w Toruniu. Na ławie oskarżonych Wenezuelczyk, który rok temu zaatakował 24-letnią Klaudię w parku Glazia. Kobieta zmarła na skutek odniesionych obrażeń.
8: Oskarżony krótkie wyjaśnienia złożył. Natomiast co do ich treści nie mogę się wypowiadać. Świadkowie zostali przesłuchani. Co do zasady podtrzymali wyjaśnienia, które złożyli w postępowaniu przygotowawczym w toku śledztwa.
7: Mówi prokurator Cezary Krause. Wenezuelczykowi grozi nawet dożywocie. Jarosław Kaczyński zabiera głos po przesłuchaniu w sprawie tzw. dwóch wież. Było zgodnie z normami prawa, przekazał prezes PiS, który w charakterze świadka odpowiadał na pytania w prokuraturze przez blisko 9 godzin. Krytykował jednak udział w czynnościach mecenasa Romana Giertycha.
9: Nie powinien być pełnomocnikiem i przesłuchiwać mnie, no po prostu dlatego, że jest przeciwnym mojemu obozie politycznym.
7: Śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież dotyczy podejrzenia oszustwa i doprowadzenia austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. Uczniowie z 16 polskich szkół, piłka i zasady bardzo fair play. Na gdańskim stadionie zorganizowano dziś galę Football 3 Changemakers. Młodzi piłkarze podeszli do rozgrywek profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem.
10: Na przykład, że musimy kopać lewą nogą,
11: rękę na głowie jak się strzela.
12: Po każdym golu musi być cieszynka.
7: Równocześnie na gdańskim stadionie odbywały się także warsztaty z aktywną szkołą. Dzieci próbowały swoich sił w badmintonie czy lekkiej atletyce.
13: Sport w rozwoju dziecka jest elementem kluczowym. Poprzez aktywność fizyczną też lepiej się rozwijamy, lepiej się uczymy, dotlenimy się. Ten mózg też wtedy przyswaja dużo lepiej wiedzę.
7: Mówi Emilia Ankiewicz z Fundacji Orły Sportu. Podczas wydarzenia uczniowie mogli także zbić piątkę ze znanymi sportowcami. Między innymi z 48-krotnym reprezentantem Polski Rafałem Murawskim czy kapitanką Legia Ladies Mileną Prochowską.
1: SK2 News. Stalowa Wola.
14: Emanuela Kwaśniak. Jedna kropla, całe życie. Pod takim hasłem w sobotę w Zbytniowie odbędzie się kolejna akcja zbiórki krwi. Krwiobóz stanie przed remizą OSP od 9 do 13. Przypominamy też, że mieszkańcy regionu mogą oddawać krew również na co dzień w terenowym oddziale RCKiK w Stołowej Woli, jednak to po wcześniejszej rejestracji. Już 27 czerwca w Parku Miejskim w Stołowej Woli odbędzie się jarmark młodego przedsiębiorcy. Dla dzieci i młodzieży zapisy dla młodych wystawców wciąż trwają.
15: Soczyste numery jak owoce. Dzisiaj czwartek, owocowe czwartki. Szefowie sprawdzają owoce naszej pracy, a ta idzie jak spłatka przy tym, co najlepsze w SC2.

0: Ścieżka dźwiękowa codzienności, sen o przyszłości. Sylwia Grzeszczak w SC2. Teraz Artur Jarząbek w światowej formie.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Nigdy wcześniej Mistrzostwa Świata nie były tak wielkie. Dzisiaj wieczorem naszego czasu rusza piłkarski mundial po raz pierwszy w trzech krajach. USA, Kanadzie i Meksyku. Na boiskach zobaczymy aż 48 reprezentacji. A to oznacza spore zmiany. Turniej potrwa rekordowe 39 dni. Kibice obejrzą aż 104 mecze, a do fazy pucharowej awansują aż 32 drużyny, bo po dwie najlepsze z każdej grupy oraz 8

najlepszych ekip z trzech miejsc ze wszystkich grup. Wszystko oczywiście to nie tylko ukłon w stronę fanów, co raczej w stronę portfeli piłkarskich działaczy, bo przecież więcej spotkań to więcej przerw to więcej reklam to więcej dolarów. Do tego dochodzi też nowa zasada, w połowie każdej połowy dojdzie dodatkowa przerwa, oficjalnie na łyka wody dla piłkarzy, ale przecież to też będzie świetne miejsce na reklamę. Wyzwaniem będzie jednak logistyka. Mecze będą rozgrywane na 16 stadionach oddalonych od siebie nawet o kilka tysięcy kilometrów, a dla polskich kibiców oznacza to też jedno. Wiele spotkań będzie trzeba oglądać późno w nocy, o drugiej, trzeciej, czasami nawet nad ranem. Jedno jest pewne, to będzie mundial inny niż wszystkie. Większy, dłuższy i prawdopodobnie taki, przy którym wielu kibiców będzie musiało następnego dnia tłumaczyć się w pracy, dlaczego wyglądają tak, jakby właśnie wrócili z dogrywki.

0: Stanach w SC2 nie jest bajecznie na jedynce. Jakub Konieczkowicz już teraz o szczegółach w skrócie newsu Weski 2 16:30.
1: A1 między Częstochową i Radomskiem zablokowana. Doszło tam do zdarzenia 3 pojazdów na wysokości miejscowości Radziechowice. Na miejscu pracują służby. W zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał. Jezdnia w kierunku Gdańska jest jednak całkowicie zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać nawet do godziny 19. Finał głośnej sprawy na Uniwersytecie w Siedlcach. Uczelniane Kolegium Elektorów zdecydowało dziś o odwołaniu profesora Mirosława Minkiny z funkcji rektora. Z wnioskiem w tej sprawie zwrócił się minister nauki i szkolnictwa wyższego. Przypomnę, Minkina miał wysyłać do podwładnych wiadomości o charakterze seksualnym. Zarzucano mu też m.in. mobbing. Rusza budowa jednej z najgłębszych studni głębinowych w Olsztynie. Ujęcie ma mieć ponad 260 metrów głębokości, a spektakularna, wysoka na 30 metrów wiertnica stanie na parkingu przy plaży miejskiej już w przyszłym tygodniu. Prace mają potrwać około 9 miesięcy.

0: Dawid Podsiadło i sezon. Sezon na truskaweczki, sezon siatkarski w Lidze Narodów, ależ walka do samego końca. Słowenia asem serwisowym, ale zakończyła przed momentem dosłownie po 500 setach. Siatkarskie spotkanie w Lidze Narodów. Nasze polskie orły latały przy siatce. No ale niestety jutro kolejna szansa. Gramy z Japonią, oby nie jako tako.
1: SK2.
0: A zaraz przyjdzie, przytuli i przebaczy Andrzej Piaseczny w SC2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
1: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w radiu SK2 będziecie mogli...
1: Aha, a co można wygrać?
3: No wiem, co do wygrania je...
2: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
1: Już wkrótce w radiu SK2.
2: SK Karniakika.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181.

0: lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł. Teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autorud Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
13: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
14: I po reklamie.

0: O tej porze czwartek to już maleńki piątek, a jak jeszcze ktoś na jutro wziął sobie wolne, no to ma Golden Life. Dla was teraz Wesce dwa i inne najlepsze polskie hity zagra dla was po 17 po newsach Kinga Baryga. Takie numery, że warto być z nami, bo u nas polska muzyka bez daty ważności. Zawsze aktualna. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Jedziemy!
3: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21.

0: przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Zdobądź wymarzony zawód. Wybierz Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. W technikum kształcimy w zawodach technik, elektryk, energetyk, elektronik, informatyk, mechatronik, automatyk, robotyk, programista, technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, ekonomista, technik reklamy, technik organizacji turystyki. Zapraszamy także do szkoły branżowej pierwszego i drugiego stopnia. www.rcez-nisko.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
9: W Stalowej Woli wieczorem spodziewamy się spokojnej aury. Termometry pokażą około 16 kresek, a niebo będzie raczej pochmurne. Wiatr umiarkowany, więc nie musimy się obawiać żadnych gwałtownych podmuchów. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza, że nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Jutro możemy spodziewać się deszczu, a temperatura wzrośnie do 20 stopni. Bądźcie przygotowani na zmiany i miejcie parasole pod ręką. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
8: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
10: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Trzecie weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Karol Nawrocki kolejny raz odrzucił przepisy proponowane przez rząd, które m.in. wyznaczały KNF jako organ nadzorczy dla tego rynku. Wcześniej wskazywał, że są one nad regulacją i mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę. Teraz tak tłumaczy swoją decyzję.
11: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. Złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
10: Prezydent zaznaczał, że jest zwolennikiem regulacji tego rynku, ale tu cytat, trzeba to robić skutecznie. Weto skomentował też premier, brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli, napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk. Generał dywizji, pilot Ireneusz Nowak przejął dziś formalnie obowiązki dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Nowy dowódca zastąpił na tym stanowisku generał Macieja Klisza, którego kadencja dobiegła końca. Uroczystemu przekazaniu służby przyglądał się i przysłuchiwał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, kim jest nowy kierujący dowództwem operacyjnym?
12: Nowy szef dowództwa operacyjnego jest czynnym pilotem. To on siedział za sterami jednego z F-35, które przyleciały niedawno do Polski.
13: W lotnictwie osiągnął już wszystko, a myślące wielodomenowo siły zbrojne potrzebują spojrzenia sięgającego poza dotychczasowe lądowo-centryczne definiowanie zdolności i zagrożeń.
12: Mówił podczas uroczystego przekazania dowództwa szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła. Nowy dowódca dziękował zwierzchnikowi sił zbrojnych za zaufanie i powierzenie mu tego stanowiska.
14: Zdaję sobie w pełni sprawę z odpowiedzialności i z powagi chwili. Deklaruję i melduję, że jesteśmy gotowi do kontynuacji misji.
12: Mówił generał Ireneusz Nowak.
10: Nadchodzi kolejne wielkie święto koszykarskie. 6 lipca reprezentacja Polski mężczyzn zmierzy się z Holandią w krakowskiej Tauron Arenie. Będzie to mecz eliminacyjny do mistrzostw.

0: świata w koszykówce mężczyzn, które odbędą się w przyszłym roku w Katarze.
1: SK2 News. Stalowa Wola.
2: Emanuela Kwaśniak. To dobra wiadomość dla pasażerów z regionu. Od 21 lipca wznowiony zostanie ruch pasażerski na odcinku Sandomierz-Chmielów. Pociągi wrócą na trasę w kierunku Sandomierza, Warszawy, Stalowej Woli i Rzeszowa, mówi Dorota Szalacha, rzecznik PKP PLK.
3: Pociągi Polregio zatrzymają się dodatkowo na nowo wybudowanych przystankach Tarnobrzeg-Ocice, Tarnobrzeg-Sobów i Tarnobrzeg-Wielowieś.
2: Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie przewoźnika.
4: 3 minuty po godzinie 17. Mamy czwartek. Czwartek to taki mały piątek i można już poczuć przedsmak weekendu. No to co, gramy najlepsze polskie hity, tak żeby wam się dobrze do tego weekendu odliczało. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek Krzysztof Krawczyk, Tylko Ty, Tylko Ja.
1: SK2.

Doda i Katarzys. Tak wam gramy w Radio SK2, 20,5 minuty po godzinie 17. Słuchajcie, dzisiaj 11 dzień czerwca, a to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zabawy. Ja wiem, że pojęcie zabawa to pojęcie względne, ale jak zabawa, to zazwyczaj radość i szczęście, więc ja przychodzę do was z pytaniem, co daje wam radość i szczęście. Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. Oczywiście mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. Na przykład czerwony kubek Radia SK2. Kto chętny? Messenger Radia SK2 i głosówki bądź wiadomości tekstowe wysyłajcie właśnie tam.

0: tutaj można się porządnie wykrzyczeć, przyznajcie sami. Oddział zamknięty i party. Tak wam gramy 21 minut przed godziną 18. Do 18 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie, a po 18 nie dość, że kolejne najlepsze polskie kawałki, to jeszcze live na profilu Radia SK2 na TikToku. Zapraszamy serdecznie już teraz. I już za chwilę wracamy do was razem z nami, Sanach i Nosory, ale także Bledka i Komu miałabym powiedzieć. Nie dość, że dwie piękne panie, to jeszcze jak mocno utalentowane.
1: SK2. Reklama.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autorud Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
9: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajayku.pl.
10: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje.
11: Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
14: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
15: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
16: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i najnowszy numer od tego artysty, czyli W dobrą stronę. Tak wam gramy w Radiu SK2. My też zmierzamy w dobrą stronę, bo 18 zbliża się wielkimi krokami. A to oznacza, że wielu z was już za chwilę opuści swoje miejsca pracy i bądź też skończy już te wszystkie obowiązki domowe i będziecie mogli cieszyć się wolnym popołudniem bądź wieczorem. Jak kto woli oczywiście, najlepsze polskie hity zostają z wami. Z nimi można się bardzo dobrze relaksować.
1: Reklama.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl. Disney Plus.
4: To jest mój czas.
5: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
6: Mam propozycję.
7: To nie jest jakaś wkrętka?
5: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: I po reklamie.
12: Jest 18. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Ewakuacja Pentagonu. Doszło do incydentu z materiałami niebezpiecznymi. Podaje agencja Reuters. Budynek Departamentu Obrony USA został zamknięty. Systemy bezpieczeństwa miały wykryć w gmachu problemy z jakością powietrza. Pracowników ewakuowano. Na miejscu pracują służby. Duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem. To po tym, jak w miejscowości Brodowe doszło do zdarzenia kilku pojazdów. Jedna osoba została poszkodowana. Droga w kierunku Łodzi jest już odblokowana, jednak na miejscu utworzył się ponad 4-kilometrowy korek. Pracują tam służby, policja ustala dokładne okoliczności tego zdarzenia. Już o 21:00 pierwszy mecz Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Mundial rozpocznie się od spotkania Meksyk-RPA, ale zanim sportowcy wybiegną na murawę, czeka nas część artystyczna. Ceremonia ma się rozpocząć już za pół godziny. Odbędzie się w Estadio Azteca w Mexico City, czyli stadionie, który już trzeci raz będzie gościł Mistrzostwa Świata.
0: Wiesz co, Kuba? Ja to tym wszystkim kobietom współczuję. Sobie też.
13: Czemu?
0: No bo teraz miesiąc się zaczyna, nocy nieprzespane i to właśnie przez piłkę nożną.
13: Miesiąc
0: wszystko
13: się zaczyna?
0: Znaczy, zaczyna się mundial i miesiąc to będzie trwało, ponad nawet.
13: No to prawda, to prawda. 19 lipca, jak dobrze pamiętam, poznamy mistrzów. Dacie radę, kobiety,
0: nie,
13: co to
0: będzie ciężko, ale całe szczęście jest Radio SK2 i są najlepsze polskie hity. I z nami można się zrelaksować, my się łączymy. Drogie panie, drodzy panowie, którzy nie lubią piłki, z wami w bólu i gramy. Najlepsze polskie kawałki Kinga Ryga, witam i zapraszam.
11: SK2.
0: No to Sylwia Grzeszczak i prawda o nas już teraz.

0: Elektryczne gitary i killer. Tak wam gramy w Radio SK2. 15, prawie 14,5 minuty po godzinie 18. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, ale nie dość, że możecie nas posłuchać, to jeszcze możecie nas zobaczyć, bo właśnie odpaliliśmy live'a na profilu Radio SK2 na TikToku. Zapraszamy was serdecznie. Możecie tam zaglądać, możecie zobaczyć, jak tutaj ta praca wygląda, ale też możecie pozdrawiać. I te pozdrowienia, te życzenia urodzinowe, imieninowe możecie wysyłać na Messengerze Radio SK2. Zapraszamy was serdecznie. Tam Messenger jest dla was otwarty. Więc wszelkie pozdrowienia, życzenia urodzinowe, imieninowe przyjmujemy i będziemy je grać między najlepszymi polskimi hitami. A już teraz Kamil Bednarek i Mateo z numerem Talizman.
1: SK2.

0: lat.
1: Perfekt, raz po raz. A teraz przyszedł czas na...
2: SK2, wehikuł czasu.
1: Właśnie tak, więc cofamy się w czasie, a dokładnie do roku 1980. Tyle samo prawd, ile kłamstw. To jest kultowy przebój już Izabeli Trojanowskiej. Skomponowany został przez Romualda Lipkę do tekstu Andrzeja Mogielnickiego. I ta piosenka miała być takim jednorazowym festiwalowym epizodem z Wódką Suflera. Ale stała się gigantycznym hymnem pokolenia i symbolem buntu w cieniu stanu wojennego. Tak, i tak się stało, że słuchamy jej do dzisiaj. No to co? W Radiu SK2 gramy. Izabela Trojanowska i tyle samo prawd, ile kłamstw.

0: Zuza Jabłońska i Odfiltruj Rzeczywistość. To jest nowość na antenie Radia SK2. To jest nowość na naszej playliście, no bo my gramy najlepsze polskie hity, zarówno te nowsze, jak i te starsze. A nie dość, że gramy najlepsze polskie kawałki, to jeszcze prowadzimy live'a na profilu Radia SK2 na TikToku, jak co czwartek, więc zapraszamy Was serdecznie. Możecie tam zaglądać. No i właśnie teraz pytanie tutaj do wszystkich tych, którzy nas słyszą, ale też widzą. Z jakich miast jesteście? Proszę bardzo, piszcie na live'ie. I mamy tutaj Łódź, Siedlce, Biała Podlaska, Człuchów, mamy też jeszcze Wrocław, Łuków, Trzebnica, Ostrowiec, Nowa Sól. Witamy wszystkich, zarówno z Polski, jak i z zagranicy, bo okazuje się, że z Niemiec też są, z Norwegii, Łódź, Bończa, Świebodzice, Rzeszów. Pozdrawiamy serdecznie i zachęcamy, wpadajcie na naszego live'a, a my gramy dalej najlepsze polskie hity. Już za chwilę wracamy do Was, a razem z nami m.in. Szymon Wydra i Carpe Diem z numerem Życie jak poemat.
1: SK2. Autopromocja. Poranek w radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami.

0: wiadomości co pół godziny.
1: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
0: No i oni.
1: Wajda i Jarząbek.
2: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
3: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
0: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
4: Autopromocja.
0: Reklama.
5: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne. Inteligentne technologie. Informatyka w biznesie. Inżynieria transportu i logistyki. Mechatronika. Projektowanie graficzne. Stosunki międzynarodowe. Pielęgniarstwo. Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości. Design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autorud Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
11: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
16: I po reklamie.

0: Zbliżamy się do godziny 19. Po 19. nie dość, że cały czas nasz live na profilu Radia SK2 na TikToku, to jeszcze zabawa. Nie mów tak, nie mów nie. Kto chce, można wziąć udział, można się zgłosić. Zapraszamy, Messenger Radia SK2 jest dla Was otwarty. Zostawcie tam swój numer telefonu, a my już po godzinie 19 do kogoś z Was zadzwonimy.
1: Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
4: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
5: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam Ida Nowakowska.
6: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
7: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Jeden, dwa.

0: moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
1: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9 edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Emanuela Kwaśniak. Jeśli od dawna chodzi wam po głowie sprawdzenie się w terenowej rywalizacji, to została już naprawdę ostatnia chwila. Jutro kończą się zapisy na cross duathlon organizowane przez rowerzystów ze stali. Więcej o tym Krzysztof Pomorski.
9: To propozycja dla tych, którzy chcą sprawdzić formę poza asfaltem i zmierzyć się z wymagającą trasą. Najpierw około 4 km biegu, potem przesiadka na rower i około 15 km jazdy MTB. Rywalizacja odbędzie się w kilku kategoriach wiekowych. Na mecie czekać będą medale, a na najlepszych statuetki.
8: Zawody odbędą się w sobotę o 10 w Leśniczówce Ciemny Kąt w Stalowej Woli. Zapisy przez stronę timekeeper.pl.
10: Godzina 19 wybiła, to oznacza, że rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. W tle oczywiście live na profilu Radia SK2 na TikToku. Co tutaj się dzieje? Twarogi robimy, proszę bardzo. Wyzwania mi dają. Naprawdę zapraszamy, kto jeszcze nie był, zaglądajcie koniecznie. I zaraz oczywiście zabawa. Nie mów tak, nie mów nie. Można się zgłaszać. Messenger Radia SK2 jest dla was otwarty. A już teraz gramy. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
11: SK2.
10: Na dobry początek Jula i Za każdym razem.

Ale oni to grają. Kuba i Kuba, stygnie lato. Tak wam gramy my w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity, a już za chwilę, tak jak przystało na ten czas po godzinie 19, pobawimy się wspólnie w Nie mów tak, nie mów nie. Ja wam przypomnę tak na szybko zasady. Ja zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda wam się to zrobić w 30 sekund, to zgarniacie ode mnie gadżety Radia SK2. Czy są tutaj jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to koniecznie wysyłajcie swój numer telefonu na Messengerze Radia SK2, a ja już za chwilę, już za moment do kogoś z was zadzwonię. A teraz gram Sylwia Grzeszczak i Małe Rzeczy. SK2.

0: Stanach było minęło, a już teraz przyszedł czas, żebyśmy się trochę pobawili.
1: Nie mów tak! Nie mów tak! Nie mów nie!
0: A razem ze mną będzie bawił się, razem z nami będzie bawił się Kamil. Cześć Kamilu!
2: Cześć!
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty takiego porabiasz?
2: Siedzę sobie w pracy do 22, także już niedużo.
0: A, no to my ci trochę w tej pracy poprzeszkadzamy, szef nie będzie zły?
2: Nie, nie będzie, akurat szefa nie ma, więc pracownicy harcują.
0: A, rozumiem, no dobra, to słuchaj, to ja przypomnę jeszcze na szybko zasady. Ja zadaję ci 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały, na to wszystko masz 30 sekund. Jeśli ci się uda przejść przez te wszystkie pytania, to oczywiście zgarniasz od nas gadżety Radia SK2. Czy zasady są jasne?
2: Jak słoneczko.
0: Dobrze, to w takim razie uwaga, uwaga, zaczynajmy. Wiesz, jak odróżnić dromadera od wielbłąda?
2: Bywało.
0: Czy to prawda, że jeden z nich ma 2 garby, a drugi tylko jeden?
2: Zawsze.
0: Czy wielbłąd ma tylko jeden garb?

0: Czy dromader ma dwa?
1: Kto wie?
0: Jeździłeś kiedykolwiek na wielbłądzie?
1: Kiedyś.
0: Wielbłąd może przemierzać pustynię bez picia wody, tak czy nie?
1: Wykluczone.
0: Wow, mamy to, Kamil! Brawo dla ciebie! Udało się przed czasem. Masz oczywiście gadżety Radia SK2 i udało ci się tutaj wygrać razem z nami. Zabawy nie mów tak, nie mów nie.
1: Super.
0: To
1: cieszę się.
0: Pozdrawiamy. Mamy nadzieję, że dzięki temu praca będzie przyjemniejsza.
1: Zdecydowanie.
0: Dobrze, to trzymaj się, buziaki dla ciebie, pa pa.
1: No hej.
2: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: A my gramy dalej. Dawid Podsiadło i Na Błysk już teraz.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: A to nowość na antenie Radio SK2. Fuka i Liwka i Enklawa chce więcej. Bardzo szybko wpada w ucho i takich numerów również możecie posłuchać w Radio SK2, bo my gramy wam najlepsze polskie hity. A swoją drogą dzisiaj o 21:00 pierwszy mecz rozpoczynający mundial i wielkie otwarcie. Ale, moi drodzy, drogie kobiety, współczujemy i łączymy się z wami w bólu. Całe szczęście jest Radio SK2, którego możecie słuchać, kiedy wasi panowie ten mecz będą oglądać. A w nocy możecie sobie słodko spać, kiedy też będą te mecze oglądać. I niestety my, drogie kobiety, przez najbliższy miesiąc, albo nawet i trochę dłużej, musimy być mocno wyrozumiałe. A swoją drogą w SK2 też mamy dla was coś specjalnego z okazji mundialu. Co takiego? Posłuchajcie sami. SK2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
3: Aha, a co można wygrać?
2: No więc do wygrania je...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
5: Już wkrótce w Radiu SK2.
6: SK Karniakika.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: I po reklamie.

0: Supermoce Igo Mrozu i Vito Bambino. Te supermoce to by się przydały wszystkim tym, którzy muszą pracować zarówno jutro, jak i w weekend, więc my tę energię dobrymi, najlepszymi nawet polskimi hitami wam przekazujemy. Po godzinie 20 kolejne takie m.in. Maciej Musiałowski, Flora. Ten numer wszyscy bardzo lubimy, więc warto zostać z nami.
1: Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Emanuela Kwaśniak. Co działo się na Arce Noego? Kiedy opadły pierwsze emocje i okazało się, że wszyscy muszą ze sobą wytrzymać pod jednym dachem? Na to pytanie spróbuje odpowiedzieć młodszy zespół teatru Na Moście, który przygotował własną interpretację Arki Noego. Spektakl powstał w oparciu o biblijny motyw i teksty polskich poetów. Premiera odbędzie się 22 czerwca, a kolejny pokaz dzień później, oba o 17.30 w Rozwadowskim Domu Kultury.
0: 20 wybiła, już rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Będzie Natalia Nykiel i Error, ale będzie też Maciej Musiałowski i Flora. To jest numer, który wszyscy bardzo lubimy, więc gramy go specjalnie dla was w Radiu SK2. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.

0: Magma i Aisha, 14 minut po godzinie 20. Takie hity możecie usłyszeć w Radiu SK2. Swoją drogą, bardzo często my mamy tak, my Polacy mamy tak, że przydarzają nam się drzemki. I taka drzemka miała być półgodzinna, ale ona miała trwać pół godziny, ale ona zazwyczaj się przedłuża. Otóż okazuje się, że te drzemki w ciągu dnia są nam bardzo potrzebne, bo ludzie, którzy regularnie ucinają sobie popołudniową drzemkę, zmniejszają o ponad 30% ryzyko zachorowań na choroby serca. No i teraz już nikt nie może powiedzieć, że to jest niezdrowe, bądź że spaliście za długo. To jest jak najbardziej potrzebne. Tak jak najlepsze polskie hity, które gramy wam w Radiu SK2 cały czas, już teraz bracia Kacperczyk, Daria Zawiałow, Gdzie trafia miłość, gdy umiera?
1: SK2.

0: Goja i Smak Słów w Radiu SK2, 24 minuty po godzinie 20. To są najlepsze polskie hity, a teraz przyszedł czas na wehikuł.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I cofamy się do roku 1968. Płyta Czerwone Gitary 3 i Przebój Kwiaty we Włosach. Piosenka miała premierę w okresie głębokiego PRL-u. Stała się takim nieoficjalnym hymnem zakochanych i jedną z wizytówek polskiego Big Beatu. No i dla tych, którzy nie pamiętają, albo dla tych, którzy przypomnieć sobie by chcieli, albo chcieliby wrócić właśnie do tych czasów, to gramy już teraz w Radiu SK2 Czerwone Gitary i Kwiaty we Włosach.

0: Mighties i numer Deszcz. Właśnie ten kawałek czeka już na Was w propozycjach do najnowszego głosowania do gorącej polskiej dwudziestki. Jak zagłosować? Wystarczy wejść na sk2.pl, tam zakładka gorąca polska dwudziestka i postawić plusik przy tych Waszych ulubionych numerach. Kto wie, może właśnie polskie, ulubione Wasze kawałki trafią na najnowszą listę, na najnowsze głosowanie gorącej polskiej dwudziestki. Wszystko w Waszych rękach, macie czas do piątku do godziny 18, a ja w piątek, właśnie po 18. Zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka do słuchania gorącej polskiej dwudziestki.
1: SK2. Reklama.
2: Jedziemy?
3: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
6: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne. Inteligentne technologie. Informatyka w biznesie. Inżynieria transportu i logistyki. Mechatronika. Projektowanie graficzne. Stosunki międzynarodowe. Pielęgniarstwo. Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości. Design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.

0: Manam. Kocham cię, kochanie moje. Możecie zaśpiewać ten numer swojej partnerce bądź swojemu partnerowi. Proszę bardzo, Radio SK2 zachęca do takich rzeczy. A my cały czas gramy najlepsze polskie hity. One zostają z wami aż do rana. A ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia jutro o 20:00.
1: Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18:30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20:25 w TVP1.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Emanuela Kwaśniak. Nie pompujesz, nie jedziesz. Pod takim hasłem w Stalowej Woli po raz kolejny wystartuje jedna z największych lig pumptrackowych w Polsce. 5 lipca Park Zimnej Wody zamieni się w miejsce rywalizacji zawodników z całego kraju. Szczegóły Krzysztof Pomorski.
13: To wydarzenie zarówno dla tych, którzy dopiero próbują swoich sił na torze, jak i dla bardziej doświadczonych rajderów. Najmłodsi pojadą na mniejszej pętli, a starsi zmierzą się na pełnowymiarowym, szybkim i technicznym torze, z którego Stalowa Wola jest już dobrze znana w środowisku pumptrackowym.
12: Rywalizacja odbędzie się 5 lipca w Parku Zimnej Wody w Stalowej Woli. Zapisy i szczegóły na stronie pompuje.pl.
14: Magazyn lokalny.
15: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. Zapomniana mistrzyni przedwojennych tras, która ścigała się Bugatti i nie bała się rywalizacji z mężczyznami. Mowa o Marii Koźmianowej. Ta automobilistka pochodziła z okolic Stalowej Woli, a dokładniej z terenów dzisiejszej gminy Bojanów i była jedną z najbardziej niezwykłych postaci polskiego motorsportu. Jej sukcesy opisywała przedwojenna prasa, a ona sama startowała w rajdach i wyścigach zarówno w Polsce, jak i za granicą, przecierając szlaki kolejnym pokoleniom kobiet za kierownicą. Już teraz zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy z Dawidem Sobiło z Automobil Klubu Stalowa Wola.
16: Kim była Maria Koźmianowa i dlaczego dzisiaj mówi się o niej jako o takiej pionierce polskiego motorsportu?
17: Maria Koźmianowa była wybitną polską automobilistką, która w międzywojennej Polsce startowała w wyścigach i rajdach samochodowych. Była jedną z nielicznych kobiet, która startowała w rajdach. Maria Koźmianowa pochodziła z Nowostanów pod Stalową Wolą. Tam miała garaże, w których trzymała swoje samochody.
16: Kiedy dowiedział się Pan właśnie co nieco o działalności i życiu Marii Koźmianowej i dlaczego zdecydował się Pan opowiadać jej historię i ją odkrywać też?
17: Pierwszy raz o historii Marii Koźmianowej dowiedziałem się od Stanisława Popowicza, który organizował rajd pojazdu zabytkowy Stalowej Woli i tam jedno z zadań dotyczyło właśnie przedwojennych kierowców wyścigowych i była fotografia Marii Koźmianowej. Pan Stanisław Popowicz jest wielkim miłośnikiem samochodów Bugatti i starał się w latach 60. znaleźć taki samochód. Jeździł często do miejscowości Bojanów i miejscowości Stany, szukając informacji o Marii Koźmianowej. Niestety nie było wówczas wielu osób, które mogłyby coś więcej powiedzieć na temat jej życia. Ja Szukając informacji na jubileusz 50-lecia Automin Klubu Stała Wola, postanowiłem napisać część rozdziału poświęconą pionierom motorsportu z okolic Stalowej Woli i tak odgrzebałem temat Marii Koźmianowej. Przeszukując internetowe zbiory bibliotek, które teraz są cyfrowe, znalazłem bardzo dużo ciekawych artykułów poświęconych Marii Koźmianowej. I byłem zdziwiony, że ówczesna prasa bardzo dużo poświęcała tematu Marii Koźmianowej i tam także było bardzo dużo fotografii jej samochodów i samej Marii Koźmianowej. Przeszukując internet, udało mi się odnaleźć jej bratanicę, która mieszka w Wielkiej Brytanii i dzięki internetowi udało się nawiązać z nią kontakt i od słowa do słowa udało się pozyskać blisko 60 fotografii dokumentujących starty Marii Koźmianowej w międzywojennej Polsce.
16: Czy w takim razie jej postać wciąż budzi zainteresowanie właśnie w tym świecie samochodowym?
17: Niestety jest to postać zapomniana w świecie motorsportu. Niestety nie ma jej w wielu publikacjach współczesnych poświęconych kierowcom rajdowym i wyścigowym. Dlatego próbujemy tutaj w Automin Klubie przybliżyć jej postać szerszemu gronu miłośników motorsportu.
16: Jak pan myśli, dlaczego właśnie postać Marii Koźmianowej została, tak można powiedzieć, zapomniana? Co się do tego przyczyniło?
17: Na pewno przyczyniła się do tego II wojna światowa. Była zmuszona wyruszyć za granicę, a jej majątek został skonfiskowany przez rząd komunistyczny. Dlatego tutaj pod Stalową Wolą nie znajdziemy już żadnych pamiątek po niej.
16: Wspominał pan o Nowostanach. Czy to są w takim razie dzisiejsze Stany w gminie Bojanów?
17: Tak, z tym, że Maria Koźmianowa posiadała siostrę. Miejscowość Stany, można powiedzieć, że była podzielona między dwie siostry. Południową część i dworek nad Łęgiem posiadała jej siostra Janina, natomiast sama Maria Koźmianowa posiadała północno-zachodnią część miejscowości Stany i dlatego, aby się odróżniać, ona nazywała to Nowostanami.
16: Dobrze, no to skoro już przeszliśmy sobie do takiej historycznej części jej życia, w zasadzie takich wczesnych lat jej życia, to co pana zdaniem mogło wpłynąć na to, że zainteresowała się właśnie sportem samochodowym?
17: Na pewno była bardzo majętną osobą, posiadała hektary lasów, miała także swój prywatny tartak i w tym tartaku także była specjalna kolejka leśna, która dowoziła drewno z lasów do jej tartaku. Maria Koźmianowa w początkowym etapie życia interesowała się końmi oraz jeździectwem. Są wspomnienia, że często ścigała się na koniu z kolejką leśną, a następnie zainteresowała się motoryzacją głównie przez jej kolejnego męża Andrzeja Koźmiana.
16: Czyli to mąż popchnął ją do startu w takich rajdach.
17: Dokładnie. Andrzej Koźmian był inżynierem, brał udział w budowie huty Stalowa Wola i miał dostęp także do samochodów, ponieważ jego brat miał bardzo dużo samochodów, które później skupował pan Andrzej. Stąd akurat w posiadaniu Marii Koźmian znalazły się dwa Austro Daimlery i samochód Tatra.
16: Tutaj się w sumie nasuwa pytanie, czy jej mąż również startował w takich rajdach, czy tylko jej po prostu towarzyszył?
17: Są zapiski, że razem w 1928 roku zapisali się do Automobil Klubu Polskiego, a także w 1929 roku wykupili specjalne obligacje na budowę budynku Automin Klubu Polskiego, a więc brali oni czynny udział w życiu klubowym.
16: Czyli ten rok 1928-9 to są takie początki takiej sportowej działalności Marii Koźmianowej?
17: Tak, natomiast jej debiut motoryzacyjny był równo 100 lat temu. Maria wzięła wówczas udział w pierwszym rajdzie pań organizowanym w 1926 roku i tam na samochodzie Tatra, bardzo słabym, dwucylindrowym samochodzie, udało jej się zdobyć czwarte miejsce, więc to był naprawdę duży wyczyn. W tym rajdzie startowało blisko 16 pań, Natomiast Maria w takim bardzo przeciętnym samochodzie objechała większość konkurentek.
16: Jakie były takie najważniejsze momenty i sukcesy w jej karierze?
17: Na pewno od 1928 roku zaczyna się jej kariera sportowa. Wówczas bierze udział w kolejnym rajdzie pań, już trzeciej eliminacji. I tutaj akurat startuje już na nowym samochodzie, Austin Daimlerze. Tam udaje się jej zdobyć drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, a także pierwsze miejsce w klasyfikacji prób sportowych. Ona wtedy otrzymała bardzo cenne nagrody i wydaje mi się, że popchnęło ją to w kierunku dalszej kariery sportowej, bo już rok później wzięła udział w bardzo słynnym wyścigu tatrzańskim. Wyścigi tatrzańskie organizowane były na słynnej trasie do Morskiego Oka z Białej Polany. Była wówczas zorganizowana trasa wyścigów. Tam zaraz po starcie Maria Koźmianowa wjechała tak niefortunnie samochodem w mostek, wyłamując tam kilka szczebli, że od następnej eliminacji ten mostek nazywany był mostkiem Marii Koźmianowej.
16: Czy ten mostek wciąż istnieje?
17: Myślę, że wciąż istnieje. Trasa do Morskiego Oka jest już zamknięta dla ruchu samochodów. Teraz tam tylko możemy chodzić pieszo, natomiast ten mostek dalej jest. Maria Koźmianowa brała także udział w pierwszym wyścigu ulicznym we Lwowie w międzywojennej Polsce od 1930 roku. Na słynnym Trójkącie Lwowskim rozgrywane były wyścigi samochodowe. Mało kto wie, wyścigi takie odbywały się czterokrotnie w międzywojennej Polsce.

0: Polsce. One były rozgrywane rok po debiucie rajdu Monte Carlo. Dlatego wyścigi lwowskie bardzo są często porównywane do wyścigów Monte Carlo. Natomiast zawodnicy, którzy startowali w przedwojennych eliminacjach lwowskich, a nawet zawodniczki jak Maria Koźmianowa, potwierdzały, że trasa lwowska była trudniejsza niż wyścig w Monte Carlo. Maria Koźmianowa brała udział trzykrotnie w wyścigach lwowskich. Pierwszy jej start był w 1930 roku, gdzie na Austrodaimlerze w klasie turystycznej zdobyła pierwszą nagrodę i objechała kilku mężczyzn. Tak więc wydaje mi się, że to było naprawdę wyjątkowe osiągnięcie. W kolejnym roku, w 1931, Maria miała okazję na wyścigach lwowskich ścigać się z Hansem Sztukiem, późniejszym kierowcą Formuły 1. W klasie turystycznej zdobyła wówczas pierwsze miejsce. Hans Sztuk jechał prywatnym samochodem Mercedesem, stąd akurat jego gorszy wynik. Natomiast Maria Koźmianowa pokonała późniejszego kierowcę Formuły 1. W 1932 roku Maria Koźmianowa postanawia startować już na samochodzie Bugatti pożyczonym z Niemiec, natomiast żadna firma ubezpieczeniowa nie podjęła się ubezpieczenia tego samochodu, stąd niemożliwe było wypożyczenie Bugatti na wyścigi. Dlatego nie startowała w tym roku w wyścigach włoskich. Natomiast w następnym roku, początkiem 1933 roku, nabyła już na własność samochód Bugatti, co jest bardzo ciekawe, ponieważ tych samochodów w międzywojennej Polsce było blisko 20 egzemplarzy. A taki egzemplarz tutaj pod Stalą Wolą naprawdę musiał robić furorę. To były bardzo drogie samochody, samochody wyścigowe, typowe do startów na wyścigach. Niestety jej pierwszy start z samochodem Bugatti w 1933 roku, który miał miejsce właśnie na wyścigu lwowskim, zakończył się defektem na 84. okrążeniu.
1: Maszyna odmówiła posłuszeństwa.
0: Tak, niestety. Był to świeży zakup, jeszcze samochód był na dotarciu i niestety zabrakło do mety 16 okrążeń.
1: A jak wyglądały jej starty w kolejnych rajdach, w kolejnych latach?
0: Bardzo wyjątkowy był rok 1934, ponieważ Maria Koźmianowa postanowiła wziąć udział w międzynarodowych wyścigach samochodem Bugatti.
1: Tym samym.
0: Dokładnie. Pierw wzięła udział w wyścigu w Szwajcarii, w wyścigu górskim na trasie 20 km na przełęczy alpejskiej. Trasa była bardzo kręta, były tam strome przepaści i tam Maria Koźmianowa zajęła pierwsze miejsce w kategorii pań i drugie miejsce w klasyfikacji sportowej. Kolejnym wyścigiem, w którym wzięła udział Maria Koźmianowa, był wyścig we Francji i tam na 2-kilometrowej trasie zdobyła drugą nagrodę oraz pierwszą nagrodę w kategorii pań przyznawaną przez magazyn Le Journal.
1: Czyli Maria Koźmianowa była też znana mieszkańcom nie tylko przedwojennej Polski, ale również Europy.
0: Dokładnie. Miała taki epizod, że brała udział w wyścigach międzynarodowych.
1: Z jakim efektem?
0: Najsłynniejszym startem Marii Koźmianowej był udział w Grand Prix Szwajcarii w 1934 roku. Była pierwszą Polką, która wzięła udział w międzynarodowym Grand Prix. Wówczas zgłoszonych do wyścigu było 24 zawodników. Maria Koźmianowa zajęła w tym wyścigu 10 miejsce. W klasyfikacji kobiet zajęła 2 miejsce. Ustąpiła tylko miejsca znanej francuskiej zawodniczce pani Itier. Ten wyścig był potem szeroko komentowany w polskiej prasie. W przeglądzie sportowym w 1935 roku w 3 wydaniach były spisane wspomnienia Andrzeja Koźmiana, męża Marii Koźmianowej, na temat udziału w tych wyścigach.
1: I co w takim razie napisał Andrzej Koźmian w swoich wspomnieniach?
0: Jest tam zawarta bardzo ciekawa informacja. Maria Koźmianowa podczas wyścigu górskiego w Szwajcarii na treningu rozbiła swoje Bugatti. Następnie Bugatti zostało przetransportowane do warsztatu, gdzie Andrzej Koźmian osobiście naprawiał ten samochód i tam doszło do spotkania Andrzeja Koźmiana Marii Koźmianowej z Ferdynandem Porsche. słynnym konstruktorem Garbusa, a następnie samochodów Porsche, ponieważ Ferdynand Porsche był konstruktorem autounionów, bardzo szybkich samochodów wyścigowych, i on osobiście zaręczył Andrzeja Koźmiana, że naprawa przeprowadzona przez niego była bardzo solidna i może być spokojny o start i małżonki w wyścigu w Szwajcarii.
1: Z tego, co wiemy, to chyba dotrzymał słowa.
0: Dokładnie, tam zajęła pierwsze miejsce.
1: Czy w kolejnych latach Maria Koźmianowa brała udział w kolejnych rajdach?
0: Na tą chwilę nie mamy informacji, czy startowała po 1934 roku. Wiemy, że zgłaszała się do wyścigu w Ojcowie w 1937 roku. Podejrzewamy, że startowała także na Alfie Romeo, natomiast to są wszystko wspomnienia, nie mamy tutaj dowodów w postaci artykułów, które by jednoznacznie mówiły o jej startach.
1: Czy prowadzenie takich maszyn, tutaj pan wspominał o Bugatti, czy właśnie prowadzenie takich maszyn w takich warunkach rajdowych było trudniejsze niż na przykład w tych czasach, w obecnych czasach?
0: Zdecydowanie było bardzo trudne. Bugatti było samochodem odkrytym, nie miało dachu, dlatego bardzo ciężko się startowało w złych warunkach atmosferycznych, kiedy padał deszcz. Zawodnicy byli zmuszeni startować w strugach deszczu. Nawet Maria Koźmianowa w artykule w przeglądzie sportowym wspominała, że była cała przemoczona po wyścigu w Szwajcarii i dodatkowo jeszcze musiała jechać z obciążeniem. Była bardzo drobną kobietą i musiała mieć założony worek kilkunastokilogramowy, który w trakcie zawodów spadł na podłogę i zablokował jej pedał hamulca, więc prowadzenie takiego Bugatti, tym bardziej jeszcze
1: z gazem w podłogę.
0: Tak, było to bardzo ciężkie zadanie. Wiele osób, które miało okazję jeździć samochodem Bugatti, wspominało, że te samochody były bardzo ciężkie w prowadzeniu ze względu na skrzynię biegów. Maria Koźmianowa miała tą umiejętność, że bardzo płynnie zmieniała biegi. Jan Lipper w swoich wspomnieniach pisał, że na wyścigu lwowskim na jednym okrążeniu trzeba było do 36 razy zmieniać biegi. Maria Koźmianowa miała bardzo dobrze wypracowaną technikę zmiany biegów, co jej bardzo ułatwiało starty w wyścigach. Maria w swoich wspomnieniach podkreślała, że pędziła swoim Bugatti 180 km na godzinę, a to były lata międzywojenne. Dzisiaj ta prędkość jest zawrotna na autostradzie, a wtedy na drogach szutrowych, pędząc 180 km na godzinę w odkrytym samochodzie, to naprawdę był kosmos.
1: Że w takim razie zamykała licznik?
0: Tak. I posiadała czterocylindrowe Bugatti i niestety ten samochód w 1934 roku już był dosyć przestarzały. Wtedy królowały już Bugatti ośmiocylindrowe, które mogły pędzić 210 na godzinę. Dla porównania, Maria Koźmianowa na czterocylindrowym Bugatti, które mogło wyciągnąć 180 km na godzinę, uległa wyścigu pani Iter tylko o 10 sekund, a pani Iter posiadała samochód ośmiocylindrowy, który mógł wyciągać 200 na godzinę, więc technika jazdy naprawdę tutaj musiała być bardzo perfekcyjnie opanowana przez Marię Koźmianową, że dotrzymywała kroku mocniejszym samochodom i niejednokrotnie także wyprzedzała tamte lepsze samochody.
1: Zanim jeszcze przejdziemy sobie do takiego podsumowania tej naszej dzisiejszej rozmowy o życiu i startach Marii Koźmianowej właśnie w wyścigach, w rajdach, to chciałabym jeszcze zatrzymać się przy tych samochodach właśnie, bo tutaj zerkam na fotografie, które przyniósł pan ze sobą i widzę, że wtedy właśnie w czasach międzywojnia te samochody wyglądały no troszeczkę inaczej niż dzisiejsze samochody wyścigowe. Tu wcześniej pan wspominał, że wtedy te samochody nie miały dachów. A czym jeszcze się różniły od tych dzisiejszych?
0: No, oczywiście nie miały wspomagania. Było bardzo ciężko operować kierownicą, więc taka drobniutka Maria Koźmianowa musiała naprawdę mocno pracować nad kierownicą. te samochody nie miały pasów bezpieczeństwa, na zakrętach były mocne przechyły, więc nie było także systemów ABS, więc naprawdę ciężko było manewrować takim samochodem.
1: Przechodząc dalej, tutaj wspomniałem

0: Wspominał pan, że w 1934 roku mamy taki ostatni udokumentowany udział Marii Koźmianowej w rajdzie. A co w takim razie stało się z nią później, i w czasach właśnie wojny i tuż po niej?
1: Maria Koźmianowa zmuszona była uciekać z Polski w 1939 roku, jak wybuchła wojna. Jej mąż uciekał przez Włochy do Wielkiej Brytanii. Tam brał udział w wojskach generała Andersa. Natomiast sama Maria Koźmianowa uciekała do Wielkiej Brytanii, prawdopodobnie na dworcu w Rozwadowie, dzisiejszej dzielnicy Stalowej Woli. Zostawiła swoje wyścigowe Bugatti, które później zostało rozszabrowane. Losy tego Bugatti są do końca nieznane. Jest kilka teorii, co mogło się stać z tym samochodem. Jego losy do dzisiaj są nieznane. Maria natomiast opuściła Polskę i znalazła się na Wyspach Brytyjskich. Tam niestety, jak większość Polaków, emigrantów, klepała biedę. Zajmowała się tam produkcją małej biżuterii oraz kremów do twarzy. Niestety zmarła w 1955 roku i została pochowana na londyńskim cmentarzu w mogile zbiorowej. Niestety nie ma żadnej informacji na tym cmentarzu, że jest tam pochowana, więc nie ma dzisiaj śladu po niej.
0: Co stało się z jej rodziną? Czy oni również opuścili Polskę?
1: Maria Koźmianowa razem ze swoim mężem Andrzejem mieszkała w Wielkiej Brytanii. Nie mieli niestety dzieci. W latach 60. już po śmierci Marii Koźmianowej Andrzej sprowadził do Wielkiej Brytanii swoją bratanicę, panią Elżbietę, która ma dzisiaj ponad 80 lat i która zachowała cały album z fotografiami Marii Koźmianowej. Fotografie te leżały zapomniane w szufladzie i pani Elżbieta zdecydowała się przekazać te fotografie nam, Automobil Klubowi Stala Wola. I dzisiaj te fotografie są częścią naszej ekspozycji na wystawie pojazdów zabytkowych.
0: Co przedstawiają te fotografie?
1: Jest to blisko 60 fotografii dokumentujących starty Marii Koźmianowej, począwszy od jej samochodu Tatra z 26 roku, poprzez pierwszy wyścig pań, wyścigi na Austro-Daimlerach. Są tam także fotografie unikatowego samochodu Bugatti, jednego z 20 egzemplarzy, które wówczas były w Polsce. Są tam także prywatne fotografie nagród, które zdobyła Maria Koźmianowa ze wszystkich swoich imprez, a także fotografie, na których pozuje z psami, bo Maria Koźmianowa bardzo kochała zwierzęta, miała hodowlę koni, a także miała hodowlę psów. Ja dowiedziałem się z kilku artykułów z przedwojennej prasy, że Maria Koźmianowa brała także udział w wyścigach jeździeckich, a także miała pieski na sprzedaż, rasowe.
0: A co do jej udziałów właśnie w takich wyścigach konnych, to czy wiemy coś o tym, czy może miała w tym jakieś sukcesy?
1: Wiemy, że na pewno w 22 roku miała co najmniej dwa drugie miejsca w imprezach ogólnopolskich, tak więc odnosiła tam sukcesy. Maria Koźmianowa także była miłośniczką gry w tenisa. Miała prywatne korty u siebie w miejscowości Nowostany, a także w 1938 roku była w komitecie budowy kortów tenisowych w Stalowej Woli.
0: Czyli można powiedzieć o niej, że była takim człowiekiem orkiestrą.
1: Dokładnie. Doszliśmy także do dokumentów, w których napisane jest, że Maria Koźmianowa użyczała drzewa na opał ze swoich lasów dla miejscowej parafii w Stanach. Maria oraz Andrzej Koźmian wzięli ślub w kościele w Stanach w 1927 roku. Ten sam kościół, który w 1943 roku został przeniesiony do Stalowej Woli i przetrwał do dnia dzisiejszego.
0: No i już tak na koniec, co pana urzekło właśnie w historii Marii Koźmianowej? Co pana zafascynowało?
1: Zafascynowało mnie to, że Maria Koźmianowa odnosiła w międzywojennej Polsce

0: wielu sukcesów, także na arenie międzynarodowej. Wówczas prasa poświęcała jej bardzo dużo miejsca, natomiast teraz jest osobą zapomnianą i bardzo zależy mi na tym, aby pamięć o niej przetrwała.
1: Radzimy, jak spędzać wolny czas.
2: Jak przygotować się do sesji zdjęciowej? Czy potrzebny jest do tego mocny makijaż? Na ten temat rozmawiałam z Grzegorzem Myszką i Piotrem Kiełbasą z Koła Fotograficznego Kadr ze Stalowej Woli.
3: Jak przygotować się do sesji zdjęciowej od strony fotografa? Czy są jakieś takie uniwersalne po prostu rzeczy, które fotograf zawsze musi zrobić po prostu przed sesją zdjęciową?
4: Tak, po pierwsze fotograf musi mieć pomysł na te zdjęcia. Po drugie, musi być dobrze przygotowany technicznie, czyli jeśli wie, co będzie robił, musi sobie do tego dobrać odpowiedni sprzęt, odpowiednie obiektywy czy oświetlenie. Musi wcześniej uzgodnić z modelką zakres tych zdjęć. Muszą porozmawiać o ubiorze modelki, żeby to wszystko było spójne. Czyli pierwsze i najważniejsze to jest pomysł na zdjęcie, a później sukcesywnie rozwijanie tego pomysłu do efektu finalnego. A efekt finalny, w zależności od tego, jak te zdjęcia będziemy obrabiali, możemy osiągnąć. Czyli już postprodukcją możemy nadać zdjęciu jakiś inny klimat.
5: Pomysł. Przede wszystkim musi być pomysł. Jeśli jak dobrze się przygotować do sesji, musi być pomysł. Ja to zawsze mówię, trzeba napisać scenariusz, żeby dokładnie wiedzieć, jak to ma wyglądać. I to chyba ten pomysł, tą najważniejszą rzeczą jest przygotowanie dobre.
3: A jak model może się przygotować do takiej sesji? Czy może coś zrobić oprócz tego, żeby był, nie wiem, miał dobry humor, dobre nastawienie do zdjęcia?
5: Tak, na pewno model musi mieć dobry humor i musi być dobrze nastawiony i musi chcieć. Nie może być ograniczony czasowo, że ma tylko godzinę i wtedy już taka inna atmosfera wychodzi. Fajnie jest rozmawiać z modelem po imieniu, czyli przejść na ty, tak ja to nazywam. I wtedy już jest inaczej. No, kiedyś ktoś tam powiedział, że nie życzy sobie, bo mówmy sobie dalej, per pan, pani. No i też okej, ale no tak już troszkę atmosfera inna jest. Model musi wiedzieć też, co chce, to jak to jest. No, moim zdaniem najważniejszą rzeczą jest co do przygotowania. No, dobry makijaż. No, mieliśmy zajęcia, mieliśmy tutaj, zaprosiliśmy panią od makijażu. Pokazała nam mega fajne rzeczy, chociaż my jako fotografowie, no to nam, no ja osobiście zawsze wożę jakiś puder matujący w torbie fotograficznej i zawsze są to jakieś ostatnie takie, no jakieś, żeby się twarz nie świeciła, ale no moim zdaniem ten makijaż jest, musi być. Zawsze o tym mówię, że makijaż to podstawa. Jak normalnie się idziemy na wesele i robimy makijaż, to na wesele, no to każdy mówi, a to już mocny makijaż. Nie, to ja mówię, do sesji zdjęciowej razy 3, czyli ten makijaż musi być dużo mocniejszy.
3: Czyli patrząc teraz na mnie na przykład, czy mój makijaż nadawałby się na taką sesję zdjęciową?
5: Tak, oczywiście. Ale ja bym tam jeszcze trochę pudru dorzucił na nosek.
3: Czyli po prostu to musi być taki makijaż intensywny, taki, który jest troszkę przerysowany?
5: Nie, może, znaczy to zależy, jaka sesja by była, ale mocny makijaż, sesja beauty, nie? To jest taka najbardziej, gdzie jest makijaż mocno wymagany, taki profesjonalny. Sesji beauty nie można zrobić bez makijażu. Kiedyś modelka przyszła do nas, no taka młoda dziewczynka, no i no jak mogliśmy zrobić sesję beauty 14-latce, tak? No chociaż niektóre modelki 15-letnie, te też fajnie, już mocno makijaż wyglądają, ale no to też trzeba mieć takie predyspozycje.
3: A czy trądzik i brak makijażu może być taką przeszkodą do zrobienia dobrego zdjęcia? Takiego atrakcyjnego zdjęcia?
5: Myślę, że tak. No, na tą chwilkę to jest tak. No, my, jeśli chodzi o kadr, to nasze zajęcia nie tylko uczymy zrobić to dobre zdjęcie, ale również co jakiś czas

spotykamy się i po prostu obrabiamy te zdjęcia. Pokazujemy, jak później już tą postprodukcję, jak to obrobić to zdjęcie, czyli jak jest delikatny trądzik, czy jak jest coś, jakieś tam niedoskonałości, to staramy się to usunąć, nie? Bo jest w tej chwili programy są fajne, można to

0: Dlaczego nie? Bo niektórzy mówią, że no, nie powinno się, ale ja twierdzę, że tak, że jest do poprawienia i można.
1: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. Stowarzyszenie Razem dla Zdrowia to młoda, ale dynamicznie rozwijająca się inicjatywa, powstała w Brandwicy, niedaleko Stalowej Woli. Zrodziła się z potrzeby dzielenia się wiedzą i doświadczeniem o zdrowiu rozumianym holistycznie. Jego założycielki opowiadają, jak z osobistych historii i spotkań nieprzypadkowych ludzi powstała przestrzeń wsparcia i edukacji. W tej rozmowie usłyszycie, dlaczego ich zdaniem kluczem do zdrowia jest wzięcie odpowiedzialności za siebie i jak niewielkie zmiany mogą prowadzić do dużych przemian.
2: Ja jestem Izabela Drost. Jesteśmy obie z koleżanką z ramienia Stowarzyszenia Razem dla Zdrowia. Jestem prezesem tego stowarzyszenia.
3: Teresa Sokołowska. No, marzyłam o takim stowarzyszeniu, które założyłyśmy w grudniu. Są to początki, ale wydaje mi się, że bardzo fajnie się rozwija. Mamy fajnych członków, więc wszystko wskazuje, że nasze cele będą osiągnięte, czyli edukacja dla zdrowia będzie szła w dobrym kierunku.

0: Może na początek, kiedy, gdzie i dlaczego powstało Stowarzyszenie Razem dla Zdrowia? Proszę nam właśnie opowiedzieć, jaka jest misja Waszego stowarzyszenia.
1: Nasze stowarzyszenie powstało z decyzją założycieli, członków 24 listopada tamtego roku w niewielkiej miejscowości Brawica położonej nieopodal Stalowej Woli. Jest to gmina Pysznica przy starostwie stalowowolskim. Założyciele wystąpili o zarejestrowanie naszego stowarzyszenia w rejestrze KRS i dostaliśmy taką decyzję 15 stycznia 2026 roku, także jesteśmy bardzo, bardzo młodą organizacją pozarządową, która naprawdę prężnie działa. Nasza działalność rozłożyła się na trzy gminy, i Stalową Wolę, i gminę Nisko oraz gminę Pysznica i miejscowości dookoła nas. Naprawdę jest to dla nas ogromne zaskoczenie i w najśmielszych naszych planach nie planowałyśmy tego, że tak niesamowici ludzie dołączą do nas i będą zewsząd tak naprawdę, że działając, zrzeszając nas tylko lokalnie, podziałamy, mam nadzieję, globalnie. Taka jest nasza idea, ale misją naszą jest tak naprawdę przybliżanie świadomości, poszerzanie świadomości społeczeństwa na temat zdrowia, przede wszystkim zdrowia postrzeganego holistycznie.

mam nadzieję globalnie, taka jest nasza idea, ale misją naszą jest tak naprawdę przybliżanie świadomości, poszerzanie świadomości społeczeństwa na temat zdrowia, przede wszystkim zdrowia postrzeganego holistycznie.

0: który mamy za darmo dany.
1: A który nie jest nam dany na zawsze.
0: A który nie jest nam dany na zawsze. Ponieważ nie mamy takiej świadomości, nie uczy się nas tego. Głównym zadaniem i celem stowarzyszenia jest uświadamianie społeczeństwa, że jesteśmy istotami, które powinny dbać o to zdrowie i nie tylko z punktu widzenia fizycznego, naszej fizyczności, naszego ciała i medycyny, bo łatwo jest wziąć tabletkę i oddać odpowiedzialność lekarzom, szpitalom, placówkom. My uczymy brać odpowiedzialność za nasze zdrowie sami, oddolnie, że tak powiem, działając dla własnego dobra, holistycznie, bo jesteśmy istotami emocjonalnymi, duchowymi i fizycznymi. I z tych trzech płaszczyzn działamy, tworząc przede wszystkim zdrowe środowisko, zdrowe relacje, bezpieczne środowisko, przestrzeń wzajemnej akceptacji i poprzez nauczanie takie kulturowe bardzo idziemy w sferę poznawczo-kulturową i regionu, i naszego słowiańskiego stylu życia, bo nadal takie jest, tradycji, idziemy w stronę zdrowia. Jak cudownie jest doświadczać tej tradycji, budując relacje międzyludzkie, ciesząc się tym między sobą, doświadczeniami i swoimi umiejętnościami, budując swoje zdrowie po prostu.
1: Ilu w tej chwili członków należy do stowarzyszenia?
0: Oficjalnie mamy 23 członków, z tym, że drugie tyle jest osób, które nas wspierają, które przychodzą na warsztaty, wymieniają się. To są nasze tak naprawdę prawe i lewe ręce do roboty, które nie zdeklarowały się jeszcze, a naprawdę wspierają nas, sympatyzują z nami i są i fizycznie, i mentalnie pojawiają się. Także jak na nasze warunki i tą krótki czas działalności, jest to dla nas naprawdę bardzo duże osiągnięcie.
1: Jakie właśnie były wasze pierwsze kroki w działalności stowarzyszenia?
2: Pierwsze, dlaczego? Dlaczego powstało stowarzyszenie? Po prostu samo leczenie, jestem naturopatą i w kierunku leczenia naturalnego ludzi, organizmów, dzieci, czyli w to wchodzi żywienie, rozwój fizyczny, cała ekologia, więc styl życia, żeby to było odbierane jako coś naturalnego, żeby nie trzeba było tego wyczytywać tylko z książek, tylko naprawdę umieć to zastosować w życiu.
1: Czyli chodzi pani o takie zdrowe nawyki.
2: O zdrowe nawyki, dokładnie. Ja zachorowałam sama kiedyś i szukałam, czyli rozpoznanie było dla mnie niekorzystne, no nie do wyleczenia, czyli usłyszałam od lekarza, że grozi mi wózek inwalidzki i wtedy, to było 40 lat temu, postanowiłam, że znajdę drogę dla siebie, a gdy ta droga i wiedza mi się ciągle rozszerzała, zrobiłam i kursy, i specjalizacje i no, chciałam to wykorzystać też dla innych, bo gdy ta wiedza nas rozpiera wręcz, że jest potrzeba dzielenia się tym, że skoro to działa dla mnie, więc dlaczego ma nie podziałać dla innych? Czyli już widząc malutkie dzieci, które są no, mocno leczone antybiotykami, no, era antybiotyków w pewnym momencie minie i trzeba będzie zastosować coś innego. I chyba te nasze działania to idą w tym kierunku, żebyśmy właśnie swoje zdrowie wzięli w swoje ręce. Bo to jest łatwo zaufać komuś i niech się martwi o nas, ale tak naprawdę to my sami tylko możemy zaobserwować i wiedzieć, jak reagujemy na jedzenie, jak reagujemy na pobyt w lesie, na świeże powietrze, na...
1: Czyli obserwacja.
2: No, obserwacja siebie to jest podstawa wszystkiego, bo my praktycznie lekarzowi jesteśmy w stanie tylko przekazać to, co sami zaobserwujemy. A jeżeli dołączymy do tego jeszcze, do tych

0: obserwacji działania, czyli ten zdrowy styl życia, na których się składa wiele rzeczy, więc naprawdę można osiągnąć dużo i no mówię, te 40 lat potwierdza, że wózka inwalidzkiego nie mam, więc pewnie by był na 100%, gdyby nie moje działania w tym kierunku do naturalnego leczenia, do ziół, do energii, do czerpania energii nie tylko z pożywienia, ale i z słońca, z ziemi, więc wszystko, nasze otoczenie to jest nasze zdrowie, więc trzeba tylko umieć to zauważyć, jak na to reagujemy i co nam pomaga.
1: Nawiązując do tej energii, o której powiedziała Teresa, naprawdę samo powstanie naszego stowarzyszenia można by postrzegać naprawdę w taki sposób przyciągania się. To jest jakiś efekt domina niesamowitego, ale nie takiego rujnującego, tylko budującego, ponieważ tak jak wspomniałam wcześniej, Teresa zamarzyła, żeby coś zrobić w naszym regionie. Jest taką naprawdę i buntowniczką, i dobrą energią, energetycznie trampoliną dla innych, tak naprawdę dla innych, bo zawsze w cieniu ona gdzieś tam działa, a daje przestrzeń dla osób energetycznych, żeby coś zrobiły, żeby odkryły w sobie siłę do zmiany świata, po prostu swojego otoczenia. I ja za to jestem bardzo wdzięczna, ale wracając do tej energii, jak nie miałam pojęcia dlaczego zostałam wciągnięta do stowarzyszenia, to było koło gospodyń wiejskich. Trochę mi było z tym nie po drodze, ale świetnie się tam czułam, fajnie było i się okazało bardzo szybko, że to jednak nie to, bo to nie ta energia właśnie. Z jednymi ludźmi jest nam po drodze, z innymi nie. Bardzo szybko się okazało, że tu chodziło właśnie o poznanie Teresy, której niedaleko mieszkałam, a jednak nie znałyśmy się w ogóle. Kiedy poczułyśmy między sobą ten przepływ informacji...
2: I też taką więź, myślę, nie?
1: Tak, to nastąpiło właściwie po pierwszym, nie wiem jak z jej strony, ale po pierwszym moim spotkaniu, gdzie jakiś event był tego koła gospodyń wiejskich, podeszłam do niej i mówię, ja już wiem, po co tu jestem. Ja już wszystko wiem, już mogę stąd iść. Serio, tak to było. No i po pół roku chyba takiej naszej znajomości i działania w tym kole gospodyń wiejskich zrozumiałyśmy, po co się spotkałyśmy, nie na darmo. Wymieniałyśmy doświadczenia, wymieniałyśmy tak naprawdę swoją energię, bo ja jestem taka bardzo uduchowiona, energetyczna, a Teresa jest mocno świadoma ciała i jako naturopata po prostu, to jest taki lekarz, nie? Holistyczny. Stojący twardo na nogach i naprawdę przekazała mi tą wiedzę swoją, w sensie zrozumiałam wiele i dała mi siłę, żeby z własnej nieprzymuszonej woli, absolutnie nie namawiała mnie do niczego i nawet nie mówiła o swoich jakichś tam planach, tylko samo mi zaistniało w głowie, skoro nie da się w tej organizacji, zróbmy to inaczej, po swojemu. No i stwierdziłam, Tereska, ja zakładam organizację. Co ty na to? A Teresa, ty mnie pytasz? Coś w tym stylu było. Ja zawsze na tak. I od nas dwóch się zaczęło i bardzo szybko okazało się, że jest mnóstwo ludzi, którzy chcą, którzy mają siłę, mają energię i niesamowite pomysły, żeby połączyć całkiem odrębne skille, umiejętności w jedno. Dla zdrowia.
2: To jak właśnie wyglądał ten proces budowania takiego waszego zespołu?
1: No to niesamowite, bo właściwie statut to tak powstał moment ad hoc i wszyscy przytaknęli temu, nie biorąc udziału nawet w powstawaniu temu, tak, tędy chcemy iść. I okazało się, że już na pierwszym, drugim, trzecim spotkaniu przyszły osoby, które były nam potrzebne.
2: To znaczy
1: pedagodzy, nauczyciele WF-u, naturopatkę mieliśmy.
0: Psycholog,
1: psychoterapeuta, socjolożki, fanatyczki, no, obojętne jak to brzmi, ale naprawdę osoby niesamowicie zaangażowane w kulturoznawstwo i szerzenie.

0: Nie krzewienie tego, nawet wykładowczyni, nie wiem czy Uniwersytetu Rzeszowskiego, ale wykładowczyni w Rzeszowie, pani Ania Paleń, to są takie osoby, które po prostu przyszły i z buta zaczęły działać. To było takie wow, dobra, wiem co robić, nie musicie nam nic mówić, to się samo zadziało.
1: Czyli było to takie dopasowanie energetyczne.
0: Tak. Dokładnie tak było. Do dzisiejszego dnia tak jest, kiedy brakuje jakiegoś ogniwa i sobie tak myślimy, dobra, nie szukamy. I samo przychodzi, to samo przychodzi, łączą się całe organizacje. Teraz mamy propozycję budowania czegoś więcej i gastronomicznie, bo prowadzimy warsztaty kulinarne i ja mam taką nadzieję, współpracując z Morsami, lodołamacze stalowo-wolskie, sami przyszli do nas, po prostu, bo wymyśliłam sobie, że ja bym chciała morsować i się stało. Stałam się morsem. No to są takie niesamowite zbiegi okoliczności, które wcale nimi nie są. Po prostu to jest energia między nami. W pole, w przestrzeń

bym chciała morsować i się stało. Stałam się morsem. No to są takie niesamowite zbiegi okoliczności, które wcale nimi nie są. Po prostu to jest energia między nami. W pole, w przestrzeń

0: instrumentalnie brzmi, to naprawdę się realizuje w tak pięknym, tak pięknej przestrzeni, super relacjach, które są nie do podrobienia. To jest coś niesamowitego. Planujemy stworzyć coś więcej, taką współpracę różnych organizacji, które no, działają i nie działają dla zdrowia, a jednak się okazuje, że mamy wiele wspólnego, ponieważ i morsowanie, i gotowanie jest dla ciała i dla relacji. To jest coś ponad nasze nawet plany.
1: Zdrowie, a choroba, prawda? I się okazuje, że tymi naturalnymi metodami można pozbyć się, oczyszczając głównie organizm i stosując naturalne rzeczy, można pozbyć się naprawdę trudnych, nieuleczalnych chorób, łącznie z nowotworami, to na różnym etapie. Trzeba trochę chęci własnej dołożyć, nie tylko chcieć poddać się i wziąć gotowe tabletki czy chemię, tylko coś jeszcze zrobić dla siebie i naprawdę można osiągnąć dużo i no takie przykłady mamy.
0: Dokładnie tego uczymy. Na naszych warsztatach, na naszych prelekcjach, wykładach uczymy bardzo niekonwencjonalnych metod i oczyszczania organizmu, i świadomego odżywiania. To są nie tak oczywiste techniki i metody, których trzeba się nauczyć i niekoniecznie na co dzień mamy do czynienia z nimi.
2: Czy mogłaby pani właśnie przytoczyć jakieś takie przykłady takich może niekonwencjonalnych sposobów na takie przywrócenie sobie zdrowia?
0: Przywrócenie zdrowia. Akurat Tereska jest naturopatą, który się posiłkuje kwantonem, tak?
1: Tak, ale nie tylko. To są wibracje, które wprowadzane są do organizmu, ale przede wszystkim to trzeba oczyścić organizm. To jest podstawa wszystkiego, czyli nie zaczynamy od leczenia objawów, tylko do czyszczania, czyli mamy dbać nie tylko o zewnętrzne, czystą skórę, tylko nasze czyste wnętrze.
2: I w jaki sposób powinniśmy się tak oczyścić?
1: Czyli oczyszczamy jelita, oczyszczamy limfę, oczyszczamy wątrobę, oczyszczamy nerki. Wszystko idzie stopniowo kolejnie. Jeżeli cały organizm, wątroba, nerki, to są główne narządy oczyszczające w naszym organizmie.
2: Czyli od nich zaczynamy, tak?
1: Od nich zaczynamy. No właściwie wszystkie problemy zaczynają się od przewodu pokarmowego. Czyli przewód pokarmowy musi być pierwszy czysty, a potem idziemy dalej. I te kroki są niezbędne, czyli organizm, przywracamy mu równowagę. I jeżeli pH w organizmie jest właściwe, to organizm jakby zaczyna leczyć się sam.
2: Restartuje się, można powiedzieć.
1: Dokładnie. Naprawdę nasz organizm jest wspaniały, tylko trzeba mu na to pozwolić, bo jeżeli mamy zatoksyczynienie, no to powodują nie tylko złe odżywianie, ale i zanieczyszczone środowisko i też no, pasożyty, które też są jednak no, elementem takim często spotykanym. No nie jest to wyjątkowo pojedyncze przypadki, tylko tego jest więcej. One powodują właśnie też przede wszystkim zatoksyczynienie organizmu i nieoczyszczenie tego, no to nie da nam zdrowia. Czyli tak jak mamy czystą skórę, myjemy ręce, myjemy twarz, czyścimy buty. Tak musimy czyścić nasz przewód pokarmowy. Przerwy w jedzeniu, czyli ja nie mówię tu też o głodówkach, ale przerwy takie, które też pozwalają na regenerację. Czyli nawet te nocne przerwy 16-godzinne, o których się mówi teraz już dużo, więc też pozwalają regenerować śluzówkę w przewodzie pokarmowym. Ona się dość szybko regeneruje, ale no, trzeba temu pomóc. A tu praktycznie jest tak, że jak jemy dużo, to widać dokładnie w święta, jemy więcej, to się nam chce wcale nie mniej, tylko jeszcze więcej jeść. Czyli organizm jakby nie mówi, że już zjadł wystarczająco, tylko no może jeszcze coś.
2: Wierzę, co jest.

0: Kwestia nagrody. W tej chwili odżywiamy się w nagrodę tak naprawdę.
1: To chyba też kwestia wychowania, nie? Że w dzieciństwie na przykład za, nie wiem, dobre stopnie, tak, albo czekolada.
0: Dokładnie. To, o czym mówi Teresa, jest bardzo ważne, bo my propagujemy odżywianie komórkowe, post przerywany. Jeśli chodzi o żywienie, to są podstawowe metody, które nas oczyszczają, regulują naszą homeostazę i naprawdę powodują odpalenie tego systemu autoimmunologicznego, że nie jesteśmy przeciążeni, tylko dajemy czas naszemu organizmowi na zastanowienie się, co jest i gdzie jest do naprawienia i możliwość naprawienia tego wewnątrzkomórkowego. Jesteśmy bardzo świeżo, bo zaczęliśmy cykl warsztatów oddechowych, gdzie ja jestem instruktorem, prowadzę takie warsztaty. Niesamowity jest oddźwięk. Trochę nam nasza sala potrzebuje gumowych ścian.
1: A no właśnie, gdzie prowadzicie takie właśnie swoje warsztaty, zajęcia?
0: W tej chwili jesteśmy uzależnieni od gminy Pysznica, ponieważ wójt, bardzo współpracując z nami, użycza nam świetlicy w gminie Pysznica w miejscowości Brandwica, w której jest zarejestrowane nasze stowarzyszenie. I rzeczywiście tam do tej pory było nam bardzo fajnie korzystać z niesamowitej tej życzliwości sołtysa tej miejscowości, pana Krzysztofa Farasia i wójta gminy Pysznica. Z tym, że no coraz nam jest ciaśniej. Na szczęście jesteśmy na etapie rozmów, co dalej. Mamy nadzieję na Dom Kultury w Jastkowicach. Zobaczymy, jak to będzie. Rozmowy zostały rozpoczęte. Zobaczymy, jaki będzie odzew gminy, ale naprawdę jest duże zainteresowanie i co o dziwo, nie kończy się na nim. Ludzie zaczynają zdrowo odżywiać się, zdrowo oddychać, co jest fenomenem, bo co to za pierdoły do tej pory słyszałam?
1: Ale co to znaczy w ogóle zdrowo oddychać?
0: No? W jednym zdaniu, przeponowo przez nos. No to tyle dla totalnego laika. Gdyby pani się zaczęła obserwować, po prostu obserwować siebie i innych, okazałoby się, że ponad 80% czasu oddycha pani górną częścią płuc, dotleniając tylko 1/3, 1/4 swoich płuc, a organy obumierają powoli, 20, 30, 40 lat, dostając taką porcję powietrza, tlenu, jaka pozwala im przetrwać, przeżyć. Nie oddychamy, by być zdrowym.
1: A czy to można właśnie u drugiej osoby zaobserwować,
0: oczywiście,
1: że ona źle oddycha?
0: Oczywiście, że tak. Mówiąc, a mówimy bardzo dużo i bardzo szybko, unosimy bardzo często ramiona, coś takiego. I odbywa się to tu, na wysokości górnożebrowej naszej klatki piersiowej.
1: Czyli pani, obserwując teraz mnie, może stwierdzić, czy dobrze lub źle oddycham?
0: Dobrze, źle bym tutaj polemizowała. Zdrowo i niezdrowo.
1: Okej.
0: Okay. Bo może być wygodnie po prostu.
1: To tak jaka jest diagnoza w takim razie?
0: Nie bawimy się w to. Musiałaby pani przyjść do mnie
1: na
0: sesję terapeutyczną. Wtedy byśmy popatrzyli, pobadali. Naprawdę warto obserwować się, naprawdę warto uczyć się chociażby ułożenia języka, który nam umożliwia nie otwieranie tej buzi. Teraz bardzo modne są plasterki do spania, chrapacze czy osoby, które mają problem z bezdechem, korzystają z tego i to naprawdę w niesamowitej proporcji zmienia komfort życia. Naprawdę sama noc wystarczy, żeby nauczyć nasz organizm dotleniać organy w odpowiedni sposób.
1: Czyli prowadzicie takie warsztaty z takiego zdrowego oddychania, ze zdrowego odżywiania, a co z tą sferą psychiczną? Bo też jak tutaj pani Teresa wcześniej wspominała o tych toksynach, których musimy się pozbyć z organizmu, żeby nastąpił ten taki restart naszego organizmu, to też pomyślałam sobie o takich na przykład osobach takich właśnie toksycznych, które czasem znajdują się właśnie w naszej okolicy, w naszym życiu i jak właśnie pozbywać się takich toksycznych może relacji.

0: Nie pozbędziemy się toksycznych relacji, to jest po prostu nierealne, ponieważ w większości przypadków
1: albo ogranicza
0: to. Nie wyszliśmy z domu cało, że tak powiem. Nasi rodzice zrobili wszystko, żeby nas jakoś tam wychować, a rzadko kto po prostu nam towarzyszył w dobrym rozwoju, nie? W związku z tym no mamy deficyty emocjonalne i różnego rodzaju zaburzenia, więc nie ma ludzi całkowicie zdrowych, którzy tworzą cudowne relacje. Nie unikniemy tego i nie uciekniemy od życia. Zachęcam do podejmowania wszelakich relacji, z tym, że warto nauczyć się żyć w tych relacjach. Jeśli mi ona nie służy, to potrafię mówić o tym, o swoich potrzebach, o swoich granicach, które zazwyczaj są przekraczane w takiej toksycznej relacji, o jakiej pani mówi. Ja w swojej pracy coachingowej, bo jestem też coachem holistycznym i takim motywacyjnym, spotykam się na co dzień z tym, że albo jest dobrze, albo uciekam. Nie o to chodzi. Naucz się funkcjonować tak, by ta toksyczna relacja nie miała albo miała jak najmniejszy wpływ na twoje zdrowie, psychicznie i fizycznie. To naprawdę jest do zrobienia. Szczerze powiem, że wyszłam z bardzo toksycznej, dysfunkcyjnej rodziny. Bogu dzięki, bo dzięki temu mogę teraz pomagać ludziom. Nauczyłam się, jak funkcjonować w tym przez lata, będąc ofiarą, tak? Kiedy zrozumiałam, że to, że jestem ofiarą, urzeczywistnia się w moim życiu jako choroby. To jest fenomen po prostu. Kiedy to sobie uświadomiłam, że każda emocjonalna, nieprzepracowana lekcja została w moim ciele i ja mam astmę, często skurcz serca, obturacyjną chorobę płuc, zwyrodnienia kończyn, kości i stawów, to zrozumiałam, chorobę nadciśnieniową, zrozumiałam, że w ciele jest moje życie. Wszystkie moje doświadczenia życiowe, te trudne, toksyczne relacje. Nie mogłam uciec od mojej mamy, chociaż to zrobiłam poniekąd, stawiając jej granice. Kiedy stawiam granice osobom, które ich nie szanują, moich granic, no to się narażam na ich po prostu utratę. Nie ma tych osób w moim życiu, bo one nie chcą być i nie muszę uciekać. Ale nauczyłam się jednego w tym wszystkim, że ja mogę być sobą, być szczęśliwa. Tylko że Teresa pokazała mi między innymi, że mogę cofnąć rzeczywistość w swoim ciele, korzystając z autoregeneracji własnej. Ja cofnęłam czas. Mam 54 lata, a naprawdę czuję się, jakbym miała 25, 6, a jeszcze 10 lat temu byłam starą babcią, która czekała na śmierć. To jest cały fenomen powstania naszej organizacji, że myśmy doświadczyły wielu chorób, depresji nie wymieniłam jeszcze wśród nich, to depresja mnie tak naprawdę i myśli suicydalne popchnęły do uleczenia się, bo żadne leki mi tego nie gwarantowały. Astma do końca życia, serce, choroby serca do końca życia i depresja do końca życia. Nie mam tych chorób. Zaoszczędzam kilkaset złotych miesięcznie na lekach. To jest dla mnie wymierny argument, żeby robić to, co robię. Żeby zawodowo i z takiej pracy społecznej po prostu czerpali inni. To jest coś tak wymiernego. To jest wymierne. Kiedy słyszę od członkini naszego stowarzyszenia, która chorowała na raka i jest, powiedzmy, cały czas pod opieką lekarską, psychicznie różnie tam bywa. Przychodzi mimo wszystko na nasze warsztaty, na nasze spotkania, nawet integracyjne, i naprawdę wychodząc z tego eventu, ona powiedziała coś takiego: Boże, przyszłam tu z bólem głowy, a wychodzę pełna energii i woli życia. Ja chcę dalej żyć, walczyć z chorobą, która gdzieś z tyłu głowy jest, może wrócić, nie? To jest coś wymiernego.
2: Robiono badania, co wpływa na długość życia człowieka. Jednym z podstawowych rzeczy,

lekarze stwierdzili, to nie jest tylko odżywianie, to nie tylko sport, czyli ruch, ale relacje międzyludzkie. Czyli my czerpiemy tą energię od drugich ludzi, pozytywne nastawienie, takie zadowolenie. To daje nam chęć do życia, wyjście z domu do ludzi. To jest przyszłość dla

0: mimo że jesteśmy narażeni też na te negatywne emocje. I co ciekawe, te negatywne emocje potrafią się gromadzić w naszym organizmie i tworzyć blokady. I w zależności od tego, gdzie te blokady są, no to taki narząd nam choruje. Ale potrafimy tych blokad się pozbyć i doprowadzić do równowagi w organizmie. To też jest jeden z elementów do zdrowia. Na zdrowie no to składa się wiele czynników, nie tylko jeden.
1: Tak, dlatego na wielu płaszczyznach działamy. To jest wielopłaszczyznowe działanie takiej nowoczesnego myślenia holistycznego na temat istoty ludzkiej i zdrowia. Nie tylko ciała, ale też i duszy, i relacji, i emocji. Jak Tereska mówi o tej samotności, to pomyślałam sobie o tym, jak wiele osób do mnie przychodzi zawodowo, które mają ogromną liczbę przyjaciół i na Facebooku, i w życiu.
2: A są samotne.
1: Są samotne. To ta samotność, o której mówimy, jestem sama w domu, czasem jest całkiem czym innym, bo mam chęć życia, działania, niż samotność wśród ludzi. Skąd ona się bierze? Z niepoznania samego siebie, swoich potrzeb, swoich pragnień, swoich granic.
2: I ze strachu, że może ktoś nas nie polubi,
1: tak,
2: jeśli będziemy
1: sobą. I odrzuci.
2: Sobą.
1: Dokładnie. Nie zaakceptuje nas i naszych potrzeb, naszych wartości,

0: niż samotność wśród ludzi. Skąd ona się bierze? Z niepoznania samego siebie, swoich potrzeb, swoich pragnień, swoich granic.
1: I ze strachu, że może ktoś nas nie polubi,
0: tak,
1: jeśli będziemy
0: sobą. Tak, i odrzuci.
1: Sobą.
0: Dokładnie. Nie zaakceptuje nas i naszych potrzeb, naszych wartości.

0: wolimy nie być sobą i być wśród ludzi samotni, bo nie sobą. Dlatego jesteśmy samotni wśród ludzi. Kiedy jesteśmy samotni w domu, ale tacy, jacy chcemy być, to się całkowicie zmienia.
1: Kiedy jesteśmy takimi aktorami na scenie życia, nie?
0: Tak. Tak, dokładnie. Dlatego warto tą rolę, którą i tak mamy do odegrania w życiu, odgrywać według własnego scenariusza i tego, co nam tam w duszy gra. Kiedy to zrozumiałam, rzuciłam wszystko. Rzuciłam na szale 30 lat pracy zawodowej. W papierkach, z białym kołnierzykiem, wysztywniona, z miotłą w tyłku, za przeproszeniem, i z takim wybujałym ego, zerami na kontach, podróżami. Po prostu z dnia na dzień to rzuciłam. Nie mówię, że od razu odeszłam z pracy, ale tak poskładały mi się te wszystkie klocki w życiu, że po prostu zaczęłam pisać własny scenariusz. Chyba pisząc pierwszą książkę swoją, to tak było, że jakaś taka terapeutyczna to była rzecz. Wybaczyłam sobie i ludziom dookoła mnie pisanie scenariusza za mnie i odgrywanie go, dokładnie to, co pani mówi, według czyich zasad, żebym została zaakceptowana przez świat, przez innych. A teraz czuję tą akceptację wśród tak niewielkiej garstki ludzi, ale z takim powerem i z taką mocą, że ja wiem, gdzie jestem i po co jestem. To jest zmiana wartości wewnętrznej po prostu, wartości tych najwyższych we mnie.
1: Ja chciałabym jeszcze cofnąć się właśnie do warsztatów, które prowadzicie w ramach tutaj działalności stowarzyszenia. Tutaj wspominała pani, że były to zajęcia właśnie z prawidłowego oddychania, a czy były już też takie zajęcia właśnie z psychologiem, z pedagogiem, właśnie o tych takich relacjach międzyludzkich?
0: Nie, właśnie jesteśmy na etapie większego projektu, tam wchodzi w grę cykl wykładów i warsztatów. Jesteśmy po takich warsztatach, właściwie wykład to był, nie warsztaty, na temat prokrastynacji, walki z prokrastynacją, dlaczego coś nam nie wychodzi. To oczywiście jest bardzo związane z naszą niemocą i naszymi zaburzeniami oraz wpływem emocji na zdrowie człowieka. Będziemy to powtarzać w tym projekcie, ale doszły do nas takie osoby jak psychoterapeutka, która nie tylko jest psychoterapeutką, ale także leczy ruchem. Jesteśmy w fazie, powiedzmy, powstawania tego projektu, więc wszystko przed nami. I wiem, że jest zainteresowana współpracą z nami, już właściwie jest członkiem naszym, ale tak naprawdę nie chciałabym zdradzać do końca naszych działań, bo z jednej strony jest to plan, a lubię, jak ten plan jest dopięty do końca, wtedy jest się czym chwalić, a jeszcze bardziej lubię po prostu działać. Plany są rzeczywiście takie, jak pani mówi, żeby podnosić świadomość na temat własnej wartości. Mamy epidemię nastolatków, ręce opadają, którzy mają tak niskie poczucie wartości.
1: Myślę, że nie tylko nastolatków, ale też takich młodych,
0: ja się z nimi
1: dorosłych
0: spotykam na co dzień w mojej pracy i z dorosłą osobą jest o tyle łatwiej w coachingu, bo ja nie jestem terapeutą, tylko trochę działam w gestalcie, to tak się posiłkuję. Z dorosłym jest o tyle dobrze, że on ma doświadczenia i można bazować na tych doświadczeniach. Zobacz, udało ci się, nie? Jedziemy na tym, masz jakąś wartość, stanowisz, a nastolatek: nie zrobiłem nic, nie pracowałem.
1: No
0: jest i tak
1: na
0: dalej.
1: Początku swojej życiowej
0: dokładnie.
1: Drogi.
0: Jak znaleźć w tym człowieku wartość własną? Można, naprawdę można, ale okazuje się, że te dzieciaki, które zaraz będą dorosłymi, są odbiciem zaburzeń swoich rodziców. Naprawdę. Rodzic wysyła takie dziecko do psychologa, psychiatry. Ci psychologowie już naprawdę nie chcą pomagać tym dzieciom. W ostateczności przychodzą do coacha. Ja, mając narzędzia typu właśnie oddech, docieram do podświadomości takiego dzieciaka. To naprawdę dużo daje. Ale mimo wszystko to rodzic powinien przyjść i pracować nad swoim zaburzeniem, a nie chcieć się uleczyć, wysyłając dziecko i oddając odpowiedzialność za to. Naprawdę apel do wszystkich rodziców: zacznijmy

0: od siebie. Zobaczmy w problemach naszych dzieci własne, bo widzimy w nich siebie. Kiedy boisz się o swoje dziecko, że wygląda, nie wiem, jak wyuzdana dziewczyna, źle się ubiera, źle się zachowuje, ma złe oceny, przypomnij sobie siebie i tak naprawdę czego ty się boisz w kontekście swoich doświadczeń. To jest bardzo ważne.
1: Żyjemy teraz w takich czasach, gdzie dużą rolę w naszym życiu odgrywają media społecznościowe i też, jak właśnie pani powiedziała, że sporo jest teraz właśnie młodzieży i takich młodych dorosłych, którzy borykają się z takim zaniżonym poczuciem własnej wartości, to pierwsze, co mi przyszło do głowy, to są właśnie media społecznościowe.
0: Media i porównywanie się w nich, to jest najgorsze. O czym wcześniej mówiłyśmy, że szukamy akceptacji na zewnątrz zamiast w sobie. Po prostu, jeśli ktoś nam powie, że jest okej, da nam lajka, udostępni nas, to jesteśmy okej. I jak pani mówi, że duża rola jest w tym mediów, ja bym tutaj nazwała, że to jest fala po prostu dysonansu poznawczego, bo my siebie poznajemy poprzez media zamiast poznać swoją wartość w tym, jak umiemy działać, jak umiemy się uczyć i rozwijać.
1: Tak słuchając właśnie pań, tak sobie myślałam, z jakimi właśnie problemami ludzie, których przecież dobrze znacie, zgłaszają się do was, jak też musi to być dla nich trudne, tak zwierzyć się z takich swoich osobistych problemów, no tak nie całkiem obcym osobom.
0: Z racji tego, że my bardzo, bardzo krótko jesteśmy organizacją, to bardzo szybko zawiązaliśmy jako członkowie przyjaźnie, po prostu. Otwieramy się, no i oczywiście to, że ja jestem coachem, Teresa jest naturopatą, bardzo nam pomaga w zrozumieniu też psychiki, tak? Takiej czysto ludzkiego postrzegania siebie nawzajem. I tworząc przestrzeń naprawdę bezpośredniości, takiej akceptacji, bezpieczeństwa, tworzymy chyba takie środowisko, gdzie każdy, absolutnie każdy, od profesora, bo nasza Ania Paleniowa jest doktorem, nie profesorem, aż po osoby, które sprzątają, są... Mówię o tym, co robimy na co dzień, ale to absolutnie nie jest wykładnikiem naszej wartości, tylko mamy takie przekonanie, że jeżeli ty pracujesz na uczelni, ty pracujesz w radiu, ty siedzisz za biurkiem prezesa, to jesteś kimś innym niż ja, która sprzątam, stoję za ladą, obsługuję ludzi albo podcieram tyłki po prostu. Przekonaliśmy się o tym. Nie, pozwoliliśmy innym przekonać nas o tym i rola chyba takich organizacji jak nasza polega na tym, żeby jednak rujnować te przekonania, przekraczać bariery i tworzenie takiego środowiska pozwala nam na przyjmowanie osób wszelkiego rodzaju, osób, które mają problemy rzeczywiście. Ja nie używam w pracy nigdy słowa problem, tylko trudność. Trudność jest łatwiej po prostu pokonać, ale wracając do tych różnego rodzaju trudności i zdrowotnych, i psychicznych, gdzie to też jest problem zdrowotny tak naprawdę.
1: Trudność.
0: Dokładnie. Mamy osoby bardzo różne. Ja się spotykam i z depresją, i z chorobami typu nowotwór, i z taką toksycznością narcystyczną w środowiskach, gdzie totalnie nie ma przestrzeni, żeby być sobą. Tam też się tworzą zaburzenia i widać to na przykładzie osób, które mają talenty, mają zasoby, są niesamowicie inteligentne i twórcze i nie mają gotowości, by się tym dzielić ze względu na swoje zaburzenia. A to emisja głosu, a to ja się nie nadaję, a to drżenie, tak, czyli ta trema, no nie jest

0: W tym stanie to są naprawdę wielkie trudności, nawet rzekłabym czasem chorobowe, to stany lękowe, ataki paniki, no to są takie momenty, gdzie pomagam tym osobom oddechem, ale na to potrzeba 3, 4, 5 miesięcy i to się dzieje. Dzięki naszemu środowisku ci ludzie zaczynają się otwierać i mówić, chcę działać, chcę zmieniać, chcę wychodzić z toksycznych relacji, chcę mówić o swoich granicach i chcę dać tej organizacji, tym ludziom i z zewnątrz, którzy czerpią z naszych działań, bo warsztaty są otwarte i wykłady, chcą dawać i zaczynają działać. To jest niesamowite. To jest tak piękne, że zmieniając siebie od środka, dają coraz więcej. Bardzo różne osoby do nas przychodzą, naprawdę. Ale zazwyczaj zaczyna się od zdrowia, że ono siada.
1: Tak, i na przykład nie uzyskała pomocy u lekarza, tak. I szuka jeszcze gdzieś indziej. I tu często trafiają właśnie osoby, no, które nie uzyskały pomocy. Czy
2: w takich kryzysowych sytuacjach.
1: Tak, kryzysowych. Mhm. Ja mieszkałam wcześniej w Warszawie długo i tam jednak środowisko było troszkę bardziej
0: świadome.
1: Ludzi otwartych, świadomych, gotowych na nowości. Tu jest trudniejsze i to stowarzyszenie ma nam pomóc dotrzeć do tych ludzi trudniejszych, którzy mówią, że na przykład ja się nie będę leczył pietruszką, no bo naprawdę pietruszka jest wspaniałym pomocnikiem w leczeniu i często trzeba ją zastosować nawet właśnie, bo oczyszcza organizm, ale no takie jest podejście, że jak pójdzie, kupi drogi lek, to jemu to pomoże, a pietruszka może niekoniecznie, jest za tanim, łatwo dostępnym środkiem.
0: Oczywiście, żeby wyjaśnić, nie negujemy medycyny, absolutnie.
1: Jest potrzebna. Medycyna dokładnie. Jest potrzebna, ale my powinniśmy się uzupełniać po prostu.
0: Tak jest.
2: Poszerzać swoje horyzonty myślowe.
0: Dokładnie. I działać dla tego zdrowia. Nie oddawać odpowiedzialności lekarzom tylko i wyłącznie, którzy oczywiście ratują. Oczywiście w tej chwili technologia medyczna jest na takim etapie, że no, potrafimy ratować życie.
2: Przedłużać też życie.
0: Tak jest. Tak jest. I to jest super, to jest okej. Nie okej jest to, że lekarze utrudniają nam życie. Utrudniają nam życie, mówiąc, że źródłem jest stres i koniec, tak naprawdę odbierają nam możliwość dalszego leczenia.
2: Albo proszę schudnąć na przykład.
0: Dokładnie, jak to zrobić? Jak to zrobić? Na naszych warsztatach oddechowych i nie tylko kulinarnych, dowiadujemy się, nie tylko kulinarnych, na przykład prokrastynacyjnych, dowiadujemy się jakimi umiejętnościami zmieniać swoje nawyki, przyzwyczajenia i tak naprawdę budować nowe przekonania, nową podświadomość o sobie samych, że możemy, potrafimy i nie jesteśmy skazani ani na otyłość, ani na choroby. Potrafimy to robić wszyscy.
2: Jak często organizujecie swoje takie zajęcia na różne tematy?
0: Generalnie raz w miesiącu to już jest tak statutowo, regulaminowo.
2: To jest jakiś konkretny dzień, jakiś, nie wiem, czwartek,
0: piątek? To są środy. Tak w regulaminie sobie to określiliśmy, tak nam to pasuje. Aczkolwiek bardzo często to są trzy cotygodniowe. Jeden wykład był wprowadzający, a teraz tak warsztaty i sesje oddechowe, pełne sesje oddechowe, począwszy od układu odpornościowego, holotropu i taki transmodalności. To dzięki tym zajęciom można tak od środka siebie poznać i przeprogramować.
2: Zrestartować.
0: Tak, dokładnie. Że no, trzeba tego doświadczyć. Spotykam się generalnie raz w miesiącu, ale na naszej stronie facebookowej Razem dla Zdrowia zawsze ogłaszamy się. Osoby, które nas obserwują, zawsze są zapraszane na nasze wydarzenia.

0: No i udostępniają oczywiście. Mieliśmy tak niewiele czasu na działania, więc to nie będziemy mówić, że tysiącami mamy ten odbiór, chociaż nasze filmy rzeczywiście mają tysięczne odsłony, ale to jest nieważne. Ważne jest nawet ta jedna osoba, która przyjdzie z bólem głowy od lekarza, który ją zdiagnozował, że jest okej po nowotworze, ale ona ma ten lęk cały czas, że to wróci, że tam jest jeszcze jakaś tam miazma, tak, Tereska? Że jest jeszcze ten program nowotworowy. Przychodzi, dostaje naszą energię, nasz zapał, naszą energię życiową po prostu. To jest coś tak niepowtarzalnego, naszą przyjaźń i nie boję się tego powiedzieć,
1: też.
0: Bo tak, to jest miłość, taka ludzko-czysta miłość, akceptacja ciebie takim, jaki jesteś, po prostu my nic od ciebie nie oczekujemy, jedyne to zaangażowania, w sensie bierz to, po prostu, kiedy bierzesz, to od razu dajesz, to tak działa. To jest coś niesamowitego, czego nie da się opowiedzieć. To trzeba doświadczyć, przeżyć. Do nas przyjeżdżają osoby kilkanaście kilometrów nawet, żeby poddychać. Czy ostatnio usłyszałam, przyjdę poddychać waszym powietrzem. Chociaż robi się ciasno, ale to jest zdrowe powietrze. Naprawdę. Bo zdrowo relatywne. Relacyjne.
2: No na naszym przykładzie trzeba powiedzieć, że warto stosować te naturalne metody i ten zdrowy styl życia stosować dla siebie, bo to naprawdę działa.
0: Chce się żyć, naprawdę, pod tym hasłem działamy. Chce się żyć coraz bardziej. Każdy z nas przechodzi takie chwile, kiedy mniej się chce, nie? I wystarczy, że wiesz, że masz taką grupę ludzi, która ci zawsze pomoże, która jest i kiedy się spotkasz, to dostaniesz taką akceptację, taką tolerancję nawet głupoty swojej własnej i zawsze usłyszysz, że jest okej, bo ty jesteś, jest lepiej, bo ty jesteś, gdzie bardzo często nie usłyszysz tego nigdzie, po prostu, nigdzie. Wiele osób chodzi po to do kościoła, ale nie słyszysz tego. Słyszysz bardziej, że jesteś dobry, kiedy jesteś dobry, nie? A nie zawsze jesteśmy tacy i wcale nie musimy. Akceptujemy siebie nawzajem bez względu na wszystko. To jest taki zasób, że po prostu chce się żyć.
3: Od blisko 20 lat lokalna grupa działania Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej wspiera mieszkańców powiatu niżańskiego i Podkarpacia w pozyskiwaniu dotacji oraz realizacji lokalnych inicjatyw. W rozmowie z prezesem zarządu Damianem Zakrzewskim poruszamy temat celów LGD, programu LIDER i planów na przyszłość. Zapraszam. No to na początek, jakie są główne cele i misja lokalnej grupy działania Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej? Bardzo długa nazwa.
4: Długa nazwa, skrótowo Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej. Cele i misje? Tu nie pamiętam całego statutu naszej organizacji, ale
3: tak
4: generalnie jesteśmy takim podmiotem, który ma za zadanie szeroko pojęte wzmocnienie lokalnych społeczności poprzez realizację różnych mechanizmów wsparcia, czyli realizację różnych projektów, łącznie z tym, że jako podmiot przekazujemy dotacje dla lokalnych organizacji, samorządów, szkół, instytucji kultury, czyli taki podmiot, który nie tylko przekazuje dotacje, ale również aktywizuje lokalną społeczność do działania na rzecz dobra wspólnego.
3: Jaki region obejmujecie swoim wsparciem?
4: Nasze działania zamykają się, podstawowe działania zamykają się w obszarze administracyjnym powiatu niżańskiego, bo taki jest obszar programu LIDER. Natomiast jako organizacja przez szereg różnych projektów jesteśmy bardzo mocno zaangażowani na terenie całego województwa podkarpackiego.
3: To skoro już mowa o projektach, to jakie przedsięwzięcia z ostatnich lat uważa pan za takie szczególnie przełomowe?
4: no takim chyba dzieckiem, o które bardzo mocno dbamy, to Podkarpackie Inicjatywy Lokalne, czyli program regrantingu, który realizujemy od 2014 roku. No i na swoim koncie wspólnie z naszymi partnerami mamy ponad 1100 zrealizowanych inicjatyw na terenie całego województwa podkarpackiego, nie tylko w powiecie niżańskim, gdzie realizujemy program LIDER, ale na terenie całego województwa.
3: Tutaj mówi pan o roku 2014, a od jak dawna działa właśnie Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej?
4: W tym roku, w maju, obchodzimy 20-lecie naszej organizacji. LGD powołano w 2006 roku do realizacji właśnie programu LIDER, ale poprzez szereg różnych projektów, które realizujemy, no, włączamy inne obszary naszego województwa, nie tylko powiat niżański, więc jakby ja to oddzielam. Program LIDER to jest tylko i wyłącznie powiat niżański, inne działania nasze wychodzimy poza ten obszar powiatu.
3: To z jakimi właśnie inicjatywami wychodzicie poza teren powiatu niżańskiego?
4: Poza teren powiatu, to jak wspomnieliśmy, Podkarpackie Inicjatywy Lokalne, które ruszają na początku marca. Będziemy prowadzić nabory dla młodych organizacji grup nieformalnych. Mamy dotacje do 10 tysięcy złotych na inicjatywy społeczne. Inne programy to Moc Małych Społeczności, który był też realizowany w ubiegłym roku. Też dotacje i granty na działania animacyjne w lokalnych społecznościach. Dużo działań edukacyjnych związanych z naszym Niżańskim Uniwersytetem Ludowym, gdzie prowadzimy szereg warsztatów, wykładów na tematy przeróżne, bo od bioróżnorodności po ekologiczne rolnictwo, zielarstwo, następnie kolejny konik, czyli szkutnictwo, fisactwo, poprzez różne kursy, warsztaty związane z zarządzaniem organizacją, pisaniem wniosków, realizacją wniosków, po również zajęcia z psychologami z zakresu komunikacji, stresu, rozwiązywanie konfliktów. Naprawdę szeroki wachlarz różnych warsztatów prowadzimy.
3: Na poszczegóły dotyczące Niżańskiego Uniwersytetu Ludowego mogę was w sumie odesłać do słuchania naszej anteny, bo taką rozmowę też już kiedyś przeprowadziliśmy. Wróćmy jednak do głównego tematu naszej dzisiejszej rozmowy, czyli lokalnej grupy działania. Z tego co wiem, to na Podkarpaciu działa ich troszkę więcej niż tylko Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej.
4: Tak, jesteśmy w gronie 26 lokalnych grup działania, które zostały wybrane do realizacji programu LIDER w ramach wspólnej polityki rolnej tego programu. I my jako lokalne grupy działania mamy swoje strategie, które się nazywają LSR, czyli Lokalna Strategia Rozwoju. I każda z lokalnych grup działania taką strategię posiada, a za tym poszły również środki finansowe i umowy z Urzędem Marszałkowskim, który jest instytucją zarządzającą tym programem, ale też i tym organem jakby kontrolnym nad lokalnymi grupami działania. Te strategie zawierają konkretne działania, projekty, które będziemy realizować do 2029 roku. W przypadku naszej lokalnej grupy działania, która program LIDER wdraża na obszarze powiatu niżańskiego, to jest budżet około 15 milionów złotych, przy czym 10 milionów złotych to jest wspólna polityka rolna, natomiast 5 milionów złotych, około 5 milionów złotych, to jest Fundusze Europejskie dla Podkarpacia, program FS Plus, czyli Europejski Fundusz Społeczny plus, to są takie działania miękkie, edukacyjne. Mówię około, ponieważ budżety są skonstruowane w walucie euro, więc w zależności od przelicznika w danym roku, w danym miesiącu, ten budżet no, różnie się układa, jeżeli chodzi o wielkości złotówkowe.
3: To na co w takim razie przeznaczacie te 15 milionów złotych?
4: Tak, mamy jakby wytyczną takim drogowskazem naszych działań jest Lokalna Strategia Rozwoju. Ona zawiera szczegółowe opisy co do przedsięwzięć, działań, celów, na które przeznaczamy środki finansowe. Ale tak pokrótce mówiąc, pierwszy woreczek ze środkami finansowymi przeznaczony jest na edukację, czyli działania działania skierowane do uczniów szkół podstawowych i szkół średnich na zajęcia pozalekcyjne w ramach Funduszu Europejskich dla Podkarpacia, Europejski Fundusz Społeczny Plus i na podnoszenie kompetencji zawodowych osób dorosłych. To jest około 5 milionów złotych.

0: worek z tymi środkami to jest przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości, bezpośrednie dotacje na rozwój działalności gospodarczej i na podejmowanie działalności gospodarczej oraz wspieranie działań edukacyjnych związanych z przedsiębiorczością, czyli też szkolenia, kursy związane z zarządzaniem organizacją, przedsiębiorstwem, przejściem ze stowarzyszenia, które prowadzi działalność statutową na działalność np. odpłatną czy gospodarczą, czy bezpośrednie też wsparcie, doradztwo merytoryczne młodych przedsiębiorców. Trzeci worek środków finansowych w ramach trzeciego celu naszej strategii to jest infrastruktura, kultura i edukacja. Infrastruktura kulturalna, czyli na przykład miejsca pamięci historycznych, ewentualnie infrastruktura rekreacyjna, ale do tego też wchodzą różne projekty skierowane do podmiotów działających w sferze edukacji i kultury, czyli na przykład doposażenie świetlic wiejskich, doposażenie organizacji w niezbędne narzędzia do prowadzenia działalności edukacyjnej czy kulturalnej.
1: Dobrze, no to mamy początki LGD, teraźniejsze działania, a co z przyszłością? Jakie macie plany na przyszłość, na kolejne lata?
0: Przyszłość LGD to na pewno realizacja wszystkich założeń tej lokalnej strategii rozwoju, czyli realizacja wszystkich naborów wniosków, przekazania środków finansowych lokalnym organizacjom, samorządom, ale też i inne projekty, po które sięgamy. Czy to programy centralne, czy programy tutaj lokalnego samorządu. Staramy się pozyskiwać środki na różne działania, które nas bezpośrednio interesują albo interesują naszych partnerów tutaj lokalnych, ponieważ w naszej organizacji jest przeszło 23 inne organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje z terenu powiatu niżańskiego. Z nimi dosyć ściśle współpracujemy i wspólnie realizujemy masę różnych projektów i działań. W związku z tym LIDER, programy, które gdzieś tam rozpoczęliśmy w latach ubiegłych, no i ta nasza perełka, czyli Niżański Uniwersytet Ludowy, chcemy to miejsce rozbudowywać, promować i wychodzić z coraz szerszą ofertą edukacyjną dla lokalnej społeczności.
1: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: stalowa Ola.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.